Sława Jezusu Chrystu. W pierwszy poniedziałek lipca serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Tuż po godzinie 16 z białostockiego studia na Antoniuku kłania się Państwu przed mikrofonem Paulina Bojarska. Wciąż znajdujemy się w okresie postu apostolskiego przed świętem świętych apostołów Piotra i Pawła, które to cerkiew obchodzić będzie już w najbliższą niedzielę 12 lipca. Dzisiaj mamy Wigilię Święta Narodzenia świętego proroka i poprzednika pańskiego Jana Chrzciciela. Święto Narodzenia Jana Chrzciciela jest jednym z wielkich świąt Cerkwi Prawosławnej. Obchodzone jest zawsze podczas postu świętych apostołów, a nabożeństwa świąteczne mają uroczysty charakter. Drodzy słuchacze, cieszymy się, że jesteście z nami przy odbiornikach radiowych. Już teraz wysłuchajmy utworu do świętego Jana Chrzciciela, a po przerwie przedstawimy plan dzisiejszej audycji.

Słuchacie Państwo Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Za nami utwór do świętego Jana Chrzciciela, którego to już jutro w sposób szczególny czcić będzie Cerkiew Prawosławna. A tymczasem przyszła pora, aby zajrzeć do planu naszej dzisiejszej audycji. Już za chwilę na antenie stałe punkty, takie jak kalendarium, fragmenty czytań z Pisma Świętego, a także słowo duchowego pouczenia, z którym dzisiaj do naszych słuchaczy zwróci się ojciec Dawid Bartoszuk. Około godziny 16:40 o zbliżających się uroczystościach świętych apostołów Piotra i Pawła oraz święcie parafialnym w cerkwi w Ełku porozmawiamy z proboszczem tej parafii, ojcem Rafałem Łaszczukiem. Punktualnie o godzinie 17:00 serwis informacyjny, a w nim powiemy m.in. o Akademii Prysłużników w Monasterze w Jabłecznej. Następnie żywoty świętych oraz audycja Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. O godzinie 18:00 czeka nas wspólna modlitwa podczas akafistu do ikony Matki Bożej Kielich Nieupijający. Po nabożeństwie po godzinie 19:00 postać apostoła Piotra i interpretację jego pierwszeństwa w nauczaniu ojców cerkwi przybliży ojciec Andrzej Kuźma. Punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego, a zaraz po nim audycja profilaktyczna, w której to porozmawiamy o specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos diecezji białostocko-gdańskiej. I na koniec modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się nasza dzisiejsza ramówka programu oraz najbliższe 5 godzin, które mam nadzieję, że spędzą Państwo razem z nami. A już za moment kalendarium.

Mamy poniedziałek 6 lipca według nowego stylu i 23 czerwca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Rozpoczęliśmy szósty tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Cyrkiew wspomina dzisiaj męczennicę Agrypinę, męczenników Eustachiusza, Gajusa, Prowiusza, Urbana i innych, świętego Germana, biskupa Kazania, a także wychwalamy Matkę Bożą w jej włodzimierskiej ikonie.

Znajdujemy się w przededniu święta narodzenia świętego proroka i poprzednika pańskiego Jana Chrzciciela. Święty Jan Chrzciciel urodził się pół roku przed Chrystusem. W związku z tym był w grupie dzieci, które chciał zabić Herod po odejściu mędrców. Słysząc o tym, Elżbieta udała się na pustynię i ukryła się w jaskini. Zachariasz był w tym czasie w Jerozolimie i pełnił swoją kapłańską służbę w świątyni. Herod wysłał do niego żołnierzy, żeby znaleźli miejsce ukrycia się Elżbiety i dziecka. Zachariasz odpowiedział, że nie wie, gdzie jest jego rodzina. Został za to zabity w świątyni. Elżbieta ukrywała się wraz z synem na pustkowiach, gdzie zmarła. Jan, będąc pod opieką aniołów, mieszkał na pustkowiu do czasu rozpoczęcia głoszenia pokajania i szybkiego przyjścia Mesjasza. Święto narodzenia Jana Chrzciciela jest jednym z wielkich świąt Cerkwi Prawosławnej. Obchodzone jest zawsze podczas postu świętych apostołów. Nabożeństwa świąteczne mają uroczysty charakter. Podczas całonocnego czuwania czyta się trzy fragmenty ze Starego Testamentu mówiące o obietnicy narodzenia synów z niepłodnych matek, Izaaka i sędziego Samsona oraz o zapewnieniu Bożej pomocy i wybawienia Izraela. Ewangelia na jutrzni opowiada o narodzinach proroka, a na liturgii dodawany jest także fragment o zapowiedzi narodzin świętego. Perykopa apostolska dotyczy szybkiego przyjścia dnia zbawienia i wyrozumiałości dla słabych w wierze.

0: A na naszej antenie pora na stały punkt codziennych audycji w Radiu Ortodoksja, czyli fragmenty czytań z Pisma Świętego. Cerkiew naszej uwadze zaleca dzisiaj fragment listu do Rzymian, rozdział 16, wersety od 17 do 24, a także fragment z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 13, wersety od 10 do 23. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja wysłuchajmy dzisiejszych fragmentów czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, proszę was, byście się strzegli tych, co powodują rozłamy i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście, i odwróćcie się od nich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi, ale brzuchowi swojemu i przez pochlebstwa i miłe słówka uwodzą serca niewinnych. Wasze bowiem posłuszeństwo dotarło do wszystkich. Cieszę się wami. Chcę też, byście byli mądrzy w tym, co dobre i odporni na zło. A Bóg pokoju wkrótce niech zdepcze szatana pod waszymi nogami. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami. Amen. Pozdrawia was Tymoteusz, mój współpracownik, i Lucjusz, i Jazon, i Sozypater, krewni moi. Pozdrawiam was w Panu ja, Tercjusz, który napisałem ten list. Pozdrawia was Gajus, goszczący mnie i całą cerkiew. Pozdrawia was Erast, skarbnik miejski, i Kwartus, brat. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie ze wszystkimi wami.

W owym czasie, podszedłszy do Jezusa, uczniowie Jego rzekli: Dlaczego mówisz do tłumów w przypowieściach? On zaś rzekł im: Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, tamtym zaś nie jest dane. Kto bowiem ma, temu będzie dane i będzie miał obficie. Kto zaś nie ma, temu będzie zabrane i to, co ma. Mówię do nich w przypowieściach dlatego, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie pojmują. I wypełnia się na nich proroctwo Izajasza mówiące: Słuchać będziecie i nie pojmiecie. Patrzeć będziecie i nie ujrzycie. Stwardniało bowiem serce ludu tego. I uszami ociężale usłyszeli, i oczy swe przymknęli, iżby oczami nie ujrzeli i uszami nie usłyszeli, i sercem nie pojęli i nie nawrócili się, i abym ich nie uleczył. Wasze zaś oczy błogosławione, bo widzą, i uszy wasze, bo słyszą. Amen, bowiem mówię wam, że wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło widzieć, co widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Wy więc posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie pojmuje, przychodzi zły i porywa to, co zasiane w sercu jego. Ten jest jak ziarno zasiane obok drogi. A ziarno posiane na gruncie kamienistym to ten, kto słuchając słowa i natychmiast z radością przyjmując je, nie ma jednak korzenia w sobie, ale jest chwiejny. I gdy następuje ucisk lub prześladowanie dla słowa, natychmiast gorszy się. Zaś ziarno zasiane między ciernie to ten, który słucha słowa, ale troski tego wieku i zwodniczy blask bogactwa dławią słowo i pozostaje bez plonu. A ziarno zasiane w glebę dobrą to ten, kto słucha słowa i pojmuje je. Ten właśnie przynosi plon i jeden wydaje stokrotny, inny sześćdziesięciokrotny, jeszcze inny trzydziestokrotny.

0: Były to dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już teraz ze słowem duchowego pouczenia zwróci się do naszych słuchaczy ojciec Dawid Bartoszuk, wikariusz parafii Wszystkich Świętych na Białostockiej Wygodzie.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy bracia i siostry, dzisiejszy fragment Ewangelii według świętego Mateusza zasługuje na naszą szczególną uwagę. Możemy powiedzieć, iż składa się on niejako z dwóch części. W pierwszej Jezus Chrystus w pewien specyficzny sposób wyjaśnia, czym są przypowieści oraz jaki jest ich sens. W drugiej natomiast nasz Zbawiciel wyjaśnia ukryte znaczenie wcześniej wypowiedzianej przypowieści o siewcy, który wyszedł siać ziarno. Jezus bardzo często nauczał poprzez porównania i przypowieści. Stara się przede wszystkim dotrzeć do jak najszerszej liczby ludności. Przypowieść to taka forma ewangelicznego przykazu, w której ukryty jest dogłębny sens oraz znaczenie. Chrystus stara się to czynić obrazowo i poruszać bliskie danej grupie społecznej tematy. Kiedy naucza o siewcy i o ziarnie, to zapewne mówi o tych, którzy trudzą się na roli i znają to życie. Taka tematyka jest im po prostu bliska. Nie każdy jednak odkrywa ten ukryty sens przypowieści. Nie każdy ma na tyle uświęcony i otwarty umysł, aby to zrozumieć. Pewna część Żydów, którzy byli słuchaczami nauk Chrystusa, po prostu zaślepiona jest dumą, egoizmem, złością oraz brakiem miłości. Wszyscy zebrani słyszeli, co mówi Jezus. Słyszeli Jego słowa, Jego naukę. Nie każdy jednak rozumiał i przyjmował je do swego serca. Poznawanie Królestwa Bożego nie zależy tylko i wyłącznie od ludzkich starań bądź ich braku. Co za tym idzie, również sama wiedza i poznanie nawet ogromnej liczby informacji teologicznych, wiedzy o Bogu, nie sprawia, iż człowiek uwierzy. Wybitny religioznawca nie musi być jednocześnie człowiekiem wierzącym. Wiara to nie wiedza. Wiara, jak pisze w jednym ze swych listów święty apostoł Paweł, jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Zbliżenie się do Królestwa Niebiańskiego jest możliwe dzięki otrzymanemu od Bogu daru łaski objawienia. Stwórca zapala w człowieku jedynie malutkie światło. Jest ono pewnego rodzaju zaproszeniem, wezwaniem do wzbudzenia w nas gorącego pragnienia i potrzeby przebywania w tym Bożym świetle i dążeniu do łączności, dążeniu do bliskości z Bogiem. Zdaniem świętych ojców Cerkwi niemożliwym jest zrozumienie i przyjęcie nauki płynącej z Ewangelii bez jednoczesnej wiary w Zbawiciela i szczerej miłości do drugiego człowieka. Wiara bez uczynków jest martwa, jak mówi apostoł Paweł. Drodzy bracia i siostry, jak już zauważyliśmy, rozumienie przypowieści nie jest dane każdemu. Podobnie jak w wyjaśnionej dziś przez Jezusa przypowieści o siewcy, wszyscy skądinąd znamy jej treść, znamy jej znaczenie. Tyle razy słyszeliśmy ją w cerkwi, tyle razy sami czytaliśmy ją w Ewangelii. Tym samym wszyscy też powinniśmy ją rozumieć, a przede wszystkim wcielać tę naukę w naszym codziennym życiu. Tak, zacznijmy żyć ewangeliczną nauką. To w większej mierze zależy od nas i od naszego nastawienia, co stanie się z zasianym w naszym sercach Słowem Bożym. Czy i jaki przyniesie owoc? Czy i jak długo pozostanie w moim sercu? Przypowieść ta ukazuje jednocześnie różne nastawienia i usposobienia człowieka. Odpowiedź na Boże wezwanie, na Boże Słowo zależy wyłącznie od nas i od naszej wolnej woli. Każdy z nas ma uszy, ale czy potrafimy słyszeć? Czy potrafimy słuchać? Słuchać tak, abyśmy byli tą żyzną glebą, na którą pada ziarno i przynosi same dobre owoce. Przykładem dobrego ziarna, które upadło na taką dobrą glebę, są święci, których styl życia, poprzez który zbliżyli się do Boga, modlitwa, post, wiara w Najwyższego oraz dobre uczynki, cały dorobek, stanowią doskonałe przykłady dla nas do naśladowania. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia zwraca naszą szczególną uwagę na fakt, iż każdy z nas jest inny. Tym samym każdy z nas posiada inną wrażliwość duchową, inną granicę i sposób przyjęcia Słowa Bożego. Chrystus uświadamia również swych uczniów, a zarazem nas wszystkich, iż mamy wielkie szczęście. Szczęściem tym, bracia i siostry, jest zbawcza ewangeliczna nauka. Szczęściem tym jest to, iż Chrystus zmartwychwstał. Szczęściem i błogosławieństwem jest przede wszystkim pryczaść, sakrament świętej Eucharystii, ciało i krew naszego Zbawiciela. Apostołowie, pierwsi chrześcijanie, święci ojcowie, męczennicy i męczennice, mnisi, asceci, wszyscy święci, cała cerkiew, wszyscy jesteśmy uczestnikami i świadkami tego, czego nigdy nie doczekali wybitni, wspaniali ludzie świętego życia, tacy jak prorocy czy sprawiedliwi w czasach Starego Testamentu. Mimo najszczerszych pragnień, ani nie widzieli, ani też nie słyszeli tego, co widzieli i co słyszeli apostołowie. Bracia i siostry, Chrystus pragnie, o czym sam mówi, aby każdy z nas zatroszczył się o swoją przyszłość, zatroszczył się o życie wieczne, o swoje zbawienie. Należy w tym celu przyjąć właściwą, skromną, pokorną i pełną miłości postawę wobec otrzymanego przez Boga objawienia, wobec zasianego w nasze serca ziarna. Amen.

Za nami słowo duchowego pouczenia do czytanych dziś fragmentów Pisma Świętego ojca Dawida Bartoszuka, wikariusza parafii Wszystkich Świętych na białostockiej Wygodzie. A już po przerwie o zbliżających się uroczystościach ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła porozmawiamy z proboszczem parafii w Ełku, ojcem Rafałem Łaszczukiem.

0: Już w najbliższą niedzielę, 12 lipca, cerkiew obchodzić będzie święto świętych apostołów Piotra i Pawła. W sposób szczególny jest ono celebrowane w parafii w Ełku. I już teraz o zbliżających się uroczystościach oraz święcie parafialnym porozmawiamy z proboszczem tej parafii, ojcem Rafałem Łaszczukiem.
1: Gość Radia Ortodoksja.
2: W studiu Radia Ortodoksja gościmy ojca Rafała Łaszczuka, proboszcza parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Ełku. Sława Jezusu Chrystu, ojcze.
3: Ojejki, witam wszystkich słuchaczy.
2: Ojcze Rafale, dawno się nie widzieliśmy, a spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać o waszej wspólnocie w Ełku, a przede wszystkim po to, aby zaprosić naszych słuchaczy na uroczystości święta parafialnego. Szykujecie się już do tych uroczystości?
3: Tak, przygotowania trwają cały czas. Możemy powiedzieć, że w momencie, kiedy zakończyliśmy ubiegłoroczne uroczystości, już rozpoczęliśmy to przygotowanie, ponieważ nasza wspólnota trwa ciągle w remoncie. Remoncie, który jest robiony ze sprawą wspólnego dzieła. Wielkimi krokami zbliżamy się do tego wydarzenia. Zostało nam jeszcze parę dni, także myślę, że wszystko się z Bożą pomocą uda i wszystko pójdzie zgodnie z planem.
2: Jakie zmiany czekają na pielgrzymów, którzy w tym roku przybędą na to święto? Bo zmiany są.
3: Tak, oczywiście. I jak ciężko jest mi już mówić o tych zmianach, ponieważ ja żyję tym remontem na co dzień, tak? Przeżywam go. I te zmiany są na tyle duże, że mogę o czymś zapomnieć, ale przede wszystkim udało nam się wykonać elewację naszej cerkwi. Jeśli możemy mówić o pięknej, ładnej elewacji, to tutaj przede wszystkim ja się skupię i teraz powiem, mamy już całą cerkiew ocieploną. Nie mamy ocieplonego tylko stropu, to będziemy robić porą jesienną, tak, po naszym święcie. Zostało nam do położenia struktura. W tej chwili jesteśmy na etapie wykonawstwa bocznego wejścia do części ołtarzowej, która

Ta elewacja trwała dość długo. Jeśli ktoś nas śledzi ze słuchaczy, rusztowania stały przy tej elewacji ponad rok. Dlaczego? Ponieważ to była najbardziej newralgiczna ściana naszej świątyni. My teraz tą elewację wykonaliśmy z cegły klinkierowej. Na górze dzięki wsparciu ofiarodawców pojawiła się dość duża ikona, ponieważ ponad 4-metrowa jest to ikona Daisies, czyli Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Jana Chrzciciela, ofiarowana do naszej wspólnoty parafialnej. Oprócz wykonanej ikony i wszystkiego, co mamy na elewacji zewnętrznej, rozpoczęliśmy także przygotowania wnętrza, ponieważ wspólne dzieło dotyczy całej cerkwi, całej świątyni. Uruchomiło nam to wiele możliwości, wiele osób dobrego serca, które chciały nam pomóc. I dzięki temu na pewno osoby, które przyjadą do nas na święto parafialne, będą mogły poczuć przede wszystkim wielką ulgę, ponieważ jeśli ktoś u nas był, to na pewno pamięta, że w cerkwi było bardzo gorąco. My mamy wstawione pompy ciepła, pompy, które mają możliwość klimatyzacji, mają możliwość chłodzenia, dzięki temu, że budynek jest już szczelnie ocieplony, będzie ta klimatyzacja włączona na święto parafialne, dzięki temu na pewno poczujemy wielką ulgę, wielki komfort. Oprócz tego, co możemy naocznie zobaczyć, to są meble cerkiewne. Możemy tak to nazwać ogólnie na potrzeby naszej rozmowy. Mówię tutaj o nowym okładzie na prestoł, nowym żertwieniku, nowych kiotach, nowych anałojach, nowej grobnicy, nowej Golgoty. Naprawdę i wielu, wielu innych rzeczach, stoliczkach, krzesłach, stołkach, które zostały kupione do naszej cerkwi dzięki właśnie ofiarności wiernych. One zostały sprowadzone do nas z Łódzka, z Ukrainy. Też dzięki osobom dobrego serca pojechaliśmy razem po te rzeczy, żeby wiadomo zapobiec kosztom. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili w sumie do tego przedsięwzięcia. Mamy już to w cerkwi pozmieniane, ponieważ jak część może słuchaczy wie, była taka konieczność zmiany i widzieli na pewno, jak wcześniej wyglądał prestoł, jak wcześniej wyglądały anałoje, że były to anałoje nie takie stare, cerkiewne, jak możemy się domyślać, tylko to były anałoje, które ludzie pozbijali z krokiewek, żeby po prostu one były, tak? Ponieważ u nas tego nie było wcześniej. I to też trzeba podkreślić. Oprócz tego mamy przygotowane dwa krzyże. Krzyże ze stali nierdzewnej, krzyż mniejszy 1,70 m, krzyż większy 3,5 metra, dość ciężki, dość okazały, dość potężny. Krzyże, które mam nadzieję, że podczas święta parafialnego zwieńczą naszą świątynię. Taki jest plan przede wszystkim naszego przedsięwzięcia, żeby zwieńczyć nasze trudy tego, co udało nam się wykonać na zewnątrz, żeby zwieńczyć trudy tego, co zrobiliśmy wspólnie, tak? Ponieważ remont generalnie był z założenia w większości przeprowadzony na zewnątrz, tak? I chcemy niejako zwieńczyć te trudy. Udało nam się w ostatnim czasie posadowić małą kopułę, tak? Niejednokrotnie, jak tutaj przychodziłem, mówiłem, że przygotowywana jest kopuła nad częścią ołtarzową, która ma zwieńczyć część ołtarzową, jakby tą apsydę, która została do części ołtarzowej zbudowana. Lada dzień ukończymy, mam nadzieję, z Bożą pomocą, jeśli Bóg pozwoli i pogoda nam da tą możliwość, ukończymy obijanie głównej kopuły blachą miedzianą, która zwieńczy naszą cerkiew. Będziemy ją stawiać prawdopodobnie ze względu na ograniczenia terytorialne na budynku cerkwi przed świętem parafialnym, a na święto parafialne chcielibyśmy zwieńczyć nasze trudy krzyżem. Kopuła jest bardzo duża, bo kopuła jest 6-metrowa. Również, co ciekawe, tą kopułę wykonywaliśmy pewnym czynem społecznym. To nie było tak, że przyjechała firma, gotowe elementy, kopuła została złożona. To jest pewien proces i my tutaj dzięki moim znajomym, przyjaciołom sami podjęliśmy próbę zrobienia tej głównej kopuły jako nasz wspólny wysiłek, nasze wspólne dzieło i wspólne działanie i zrobiliśmy tą kopułę sami. Trwało to długo, bo około 3-4 tygodni. Wykonaliśmy najpierw stelaż, konstrukcję i odeskowaliśmy ją całą. Można to zobaczyć na zdjęciach. To są takie rzeczy, które widać naocznie w ciągu dnia, ale jeszcze wartym podkreślenia jest to, że jeśli ktoś wybiera się do nas na uroczystości świąteczne już wcześniej, już dzień wcześniej, czyli w sobotę i będzie gdzieś chciał przenocować w okolicy cerkwi w naszym mieście, wieczorem będzie mógł zobaczyć, że nasza świątynia jest

0: oświetlona. To jest wielka zasługa włodarzy naszego miasta, za co im serdecznie dziękuję, ponieważ oni, widząc nasze trudy, również dołożyli swoją cegiełkę, tak? I przygotowali dla nas oświetlenie cerkwi, na które przeznaczyli około 50 tysięcy złotych. To oświetlenie, ta iluminacja świątyni jest dla nas bardzo ważna, ponieważ wszystkie kościoły wielowyznaniowe w naszym mieście, a u nas w mieście jest bardzo wielka wielokulturowość i wielowyznaniowość, są oświetlone. U nas kościoły są oświetlone całą noc, dlatego chcieliśmy, żeby nasza cerkiew była również podświetlona i to udało nam się osiągnąć. Co ciekawe, na tyle dobra jest współpraca z miastem, że mamy wielką możliwość dostosowywania tej iluminacji pod to, co się dzieje na budynku cerkwi. Czyli jeśli teraz będziemy posadawiać tą główną kopułę, również i ona za jakiś czas zostanie doświetlona. Tak, to jest pewien proces, który nadal trwa. Ale to są takie efekty, które naocznie można już zobaczyć w naszej cerkwi, w naszej parafii.
1: Z tego, co ojciec mówi, zmieniło się wobec tego bardzo dużo i już osoby, które będą przechodzić obok cerkwi, kiedy zobaczą tą wielką kopułę, krzyż, tą wielką ikonę, o której ojciec wspominał, tą ikonę możecie państwo zobaczyć na zdjęciach na Facebooku, to z pewnością będzie widać, że to jest piękna prawosławna świątynia. Ojcze Rafale, rozmawiamy się o zbliżającym się święcie parafialnym. Patroni waszej wspólnoty to są święci apostołowie Piotr i Paweł. Dlaczego są oni tak ważni dla prawosławnej społeczności? Bo do tego święta przygotowuje nas nawet wielodniowy post.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Możemy mówić, my mówimy o tym, że w dniu zesłania Świętego Ducha na apostołów rozpoczyna się działalność Kościoła. Mówimy nie bez powodu, że to są narodziny Kościoła, tak? Mamy wielu apostołów, którzy po całym świecie zaczynają głosić Chrystusa, zmartwychwstałego Chrystusa, ale przede wszystkim to apostołowie Piotr i Paweł przyczynili się do tego. Znamy szeroko i bardzo dokładnie ich podróże misyjne, to jak głosili, to jak działali. Są autorami wielu listów, zwłaszcza apostoł Paweł, tak? Jest autorem wielu listów, które czytamy na nabożeństwach, na liturgii i niejako one są naszym wzorem, tak? Ja bym chciał też odnieść to do naszej wspólnoty prawosławnej w Ełku, ponieważ tych parafii na Warmii i Mazurach i Podlasiu pod wezwaniem Piotra i Pawła jest naprawdę bardzo wiele, tak? Każda wspólnota obchodzi w tym dniu swoje święto uroczyście. Natomiast ci apostołowie w przypadku parafii prawosławnej w Ełku pomogli. Dali nam w sumie coś, co było niemożliwe i jeszcze jadąc tu do studia zastanawiałem się tak naprawdę nad tym, że jeszcze 3 lata temu nikt by nie myślał o tym z ludzi, nie tylko ja, że nigdy nie zwieńczymy tak naprawdę naszej cerkwi krzyżem, tak? To już pominę kopułę, wymiany dachu i całej tej otoczki, o której mówimy, którą udało się zrobić. Natomiast to oni dali nam wsparcie. Kiedyś usłyszałem od jednej z mniszek naszej cerkwi w Polsce takie piękne słowa otuchy, która powiedziała do mnie, kiedy zaczynaliśmy jeszcze to przedsięwzięcie, w ogóle nie myśleliśmy jeszcze o akcji wspólnego dzieła, żeby czytać sobie codziennie wieczorem chociaż modlitwę do świętych apostołów Piotra i Pawła i na pewno pomogło. I tak się dzieje, i tak się dzieje i jest to każdego dnia. Widzimy ich wsparcie, widzimy ich działanie i często stają się na parafii i dzieją się rzeczy w sumie nie do wyjaśnienia, tak? Ktoś nagle coś daruje. Nagle pomyślimy o czymś w głowie, że trzeba by było coś zrobić. Nikomu jeszcze o tym nie mówimy. Już dostajemy telefon. Nagle, że ktoś z ofiarodawców chce nam ofiarować pieniądze, swoją cegiełkę i mówi o tym konkretnie celu, o którym pomyślimy. To jest działalność świętych apostołów Piotra i Pawła. To my działamy, to my dajemy swój wkład, ale to oni jakby koordynują to niejako mówiąc, są naszymi kierownikami, tak? Bo ponieważ jest prowadzona budowa, to możemy o nich powiedzieć, że są kierownikami naszej budowy. I taki cud stał się też ostatnio, tak? Mamy wszystko zrobione, mamy wszystko wymienione. Zastanawiałem się bardzo długo, jak poradzić sobie z instalacją elektryczną w naszej świątyni. Przede wszystkim z wymianą głównego żyrandola. Pani kadziła, dlaczego? Ponieważ jest to żyrandol bardzo stary, żyrandol, który wiele razy nam spadał, był dosłownie w kawałkach, jest posklejany, dosłownie nie możemy się do niego dotykać, ponieważ zaraz nam spadnie. i będzie od początku, od nowa to samo, dlatego trzeba tutaj działać. I nikomu nic nie mówiąc, zupełnie dostaję wieczorem w niedzielę telefon od anonimowego darczyńcy, który powiedział, żeby zamawiać, że on pokryje całą tą kwotę, należną kwotę, tak, żeby zamawiać to pani Kadziło i najlepiej, żeby było ono do świętych apostołów Piotra i Pawła. Mam nadzieję, że z ich modlitwą nam się uda, tak? Mam nadzieję, że znowu będziemy świadkami kolejnego małego cudu, który dokona się na naszych oczach. Oprócz tego zamówiliśmy inne pani Kadziło, inne kinkiety, które są nam potrzebne, ponieważ dążymy do tego, żeby nasza cerkiew, a przypomnę, jest to budynek adoptowany, była w środku, jak i na zewnątrz, bardzo spójna, tak, ze sobą, żeby tam nic się nie działo, nic się nie wyróżniało, żeby wszystko ze sobą współgrało. I mam nadzieję, że tutaj, mimo że nie mam ofiarodawców jeszcze na inne tam kinkiety, inne ponikadziła, to że znowu stanie się wielki cud i takich ofiarodawców znajdziemy. Mam taką nadzieję i jakby jestem też tego pewien, tak, niczego się nie obawiam, bo wiem, że to wszystko dzieje się ze sprawą świętych apostołów Piotra i Pawła.
1: Ojcze, życzymy wobec tego, żeby święci apostołowie Piotr i Paweł wspierali waszą wspólnotę. Myślę, że to jest dobra okazja, żeby zaprosić wszystkich naszych słuchaczy do tego, żeby uczestniczyli razem z wami w tym radosnym święcie. Jak wygląda harmonogram tegorocznych uroczystości?
0: Tegoroczne uroczystości rozpoczniemy od nabożeństwa całonocnego czuwania, które rozpocznie się w sobotę 11 lipca o godzinie 18. W niedzielę 12 lipca o godzinie 8.30 powitamy Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Andrzeja Biskupa Supraskiego, który to będzie sprawował w naszej cerkwi, w naszej parafii uroczystą boską liturgię w asyście przybyłego duchowieństwa, wiernych, przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych, którzy również będą uczestniczyli w tym wielkim przedsięwzięciu, a także służb mundurowych, które będą obecne. I po nabożeństwie, po liturgii, jeśli Bóg pozwoli, ponieważ nie jestem w stanie tutaj na 100% określić, ale w harmonogramie jesteśmy, przewidujemy, że dokonamy poświęcenia tej nowej ikony, dużej ikony, o której wspomniałem, a także poświęcenia nowych krzyży, które daj Boże wstawimy na kopuły, dwie nowe kopuły, które będą już znajdowały się na dachu naszej świątyni. Mówię daj Boże, ponieważ warunki pogodowe mogą temu nie sprzyjać, ponieważ wielokrotnie mieliśmy takie sytuacje, że niestety nie udawało się czy postawić kopuły, czy postawić krzyża, natomiast jestem pewien tego, że na pewno odbędą się poświęcenia tych krzyży, daj Boże, postawienie, które będzie na oczach wielu osób, które przyczyniły się do tej wspólnej inicjatywy, do tego wspólnego dzieła. Po liturgii, po wszystkich uroczystościach, dla wszystkich, absolutnie wszystkich, którzy przybędą na te uroczystości, jest przewidziany skromny poczęstunek, który pewnie odbędzie się tak jak zawsze na terenie parafii, żeby można było wspólnie pokrzepić się i dalej, że tak powiem, przedłużać te nasze radosne świąteczne uroczystości jak jedna wspólna eucharystyczna rodzina.
1: Zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do wzięcia udziału w tegorocznych uroczystościach święta parafialnego w Ełku. Ja myślę, że w tym roku ładnie to się składa wszystko, bo to jest sobota, niedziela, weekend, czas wakacji, to również ten takie wyjazdy wakacyjne, pewnie sporo osób jedzie na Mazury, można połączyć razem z waszym świętem, Ojcze.
0: Jak najbardziej. Wiele osób łączy wyjazdy nawet na zwykłą, niezwykłą niedzielną boską liturgię, tak? Kiedy wyjeżdżają nad jeziorka, kiedy wyjeżdżają, żeby odpocząć razem z rodzinami, przyjeżdżają do naszej parafii, odwiedzają nasze parafie, żeby spotkać się, żeby zobaczyć, co się dzieje. Przede wszystkim wspólnie się pomodlić, ale zawsze potem też staram się, jeśli mam czas, usiąść z tymi gośćmi i posiedzieć, poopowiadać, co się stało, ponieważ oni właśnie po to przyjeżdżają. Dlatego serdecznie zapraszam, zwłaszcza, że wiem od naszych władz samorządowych, że w tych dniach również wokół naszej parafii, w dość niedalekim promieniu, będzie bardzo dużo wydarzeń kulturalnych, na które serdecznie w imieniu włodarzy zapraszam, ponieważ można połączyć coś dla duszy i dla ciała i uważam, że można zrobić naprawdę bardzo, bardzo fajny, bardzo dobry wyjazd dla całej rodziny, który będziemy pamiętać na pewno bardzo długo.
1: Ja jeszcze dodam, że z Białegostoku są również organizowane autokarowe pielgrzymki właśnie do Ełku. Myślę, że szczegółowe informacje możecie Państwo znaleźć w swoich parafiach. Być może jeszcze ktoś się zdecyduje na organizację pielgrzymki, do tego również zachęcamy. Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Życzymy ojcu przede wszystkim dalej takiej dużej determinacji, bo zawsze, kiedy spotykam się z ojcem, rozmawiamy tutaj o postępach właśnie przy remoncie świątyni w Ełku. Ojciec zawsze ma w sobie dużo siły, dużo determinacji. Z taką pasją ojciec o tym wszystkim opowiada i życzymy tego, żeby ten zapał nie gasł, żeby chęci nie ustawały i żebyśmy mogli patrzeć na tą świątynię w Ełku, która cały czas pięknieje. Dziękuję ojcze, życzę, żeby wszystko się udało w związku ze świętem parafialnym, a moim i państwa gościem był ojciec Rafał Łaszczuk, proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Ełku.
0: Serdecznie dziękuję, proszę o modlitwę. Sława Jezusu Chrystu.
1: Sława w wieki.
2: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.

O zbliżających się uroczystościach ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła w Ełku rozmawialiśmy z proboszczem tej parafii, ojcem Rafałem Łaszczukiem. A wszystkich słuchaczy zachęcamy do uczestniczenia w święcie parafialnym już w najbliższą niedzielę, 12 lipca. A na naszej antenie za kilka minut, punktualnie o godzinie 17, serwis informacyjny Radio Ortodoksja, w którym to powiemy m.in. o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Zaleszan na święto Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej. Zostańcie koniecznie z nami na antenie Radia Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy poniedziałek, 6 lipca według nowego stylu i 23 czerwca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Szósty tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Cerkiew wspomina dzisiaj świętą męczennicę Agrypinę, męczenników Eustachiusza, Gajusa, Prowiusza, Urbana i innych, świętego Germana, biskupa Kazania, a także wychwalamy Matkę Bożą w jej włodzimierskiej ikonie. Przed mikrofonem Paulina Bojarska. Zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. Dzisiaj w wiadomościach powiemy o Akademii Prysłużników w Monasterze w Jabłecznej, o organizowanej pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Kostomłotów, a także o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Zaleszan. W dniach 1-4 lipca w Monasterze Świętego Onufrego w Jabłecznej odbyła się Akademia Prysłużników, w której uczestniczyli chłopcy przysługujący w cerkwiach diecezji warszawsko-bielskiej oraz innych diecezji. Celem spotkania było pogłębienie wiedzy liturgicznej, zdobycie praktycznych umiejętności służby przy ołtarzu oraz wspólne przeżywanie modlitwy i życia we wspólnocie. Program Akademii obejmował codzienne nabożeństwa, pracę na rzecz monasteru oraz wykłady i zajęcia praktyczne. Filip Dubieniecki przybliżył uczestnikom przebieg boskiej liturgii oraz rolę prysłużnika podczas nabożeństw. Natomiast ojciec Łukasz Koleda mówił o duchowym wymiarze służby przy ołtarzu, podkreślając znaczenie modlitwy, pokory i odpowiedzialności. Zwieńczeniem wydarzenia była sobotnia święta liturgia pod przewodnictwem ojca archimandryty Piotra. Uczestnicy mieli okazję wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, a po wspólnym posiłku podsumowali kilka dni spędzonych w Jabłecznej, dziękując gospodarzom monasteru za gościnność i wspólną modlitwę. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku serdecznie zaprasza na organizowaną pielgrzymkę autokarową do Kostomłotów w Dniu Pamięci Świętego Serafima Sarowskiego. W programie 1 sierpnia o godzinie 5 rano zaplanowany odjazd, o godzinie 8.30 akafist, o godzinie 10 liturgia, procesja oraz wspólny posiłek, natomiast planowany powrót, przyjazd do Białegostoku około godziny 17. Wszelkie informacje oraz zapisy, które trwają do 25 lipca, dostępne są pod numerami telefonów 883 772 000 lub też 503 130 337. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku organizuje również pielgrzymkę autokarową do Zaleszan na uroczystości święta Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej w dniu 25 lipca. W programie o godzinie 7 rano wyjazd, o godzinie 8.30 akafist, o godzinie 10 liturgia z procesją, a planowany powrót, przyjazd do Białegostoku około godziny 15. Zapisy trwają do 20 lipca pod numerami telefonów 883 772 000 lub też 503 130 337.

Słuchają Państwo Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Na zegarach już po godzinie 17, czas więc na krótkie przypomnienie tego, co jeszcze czeka nas w dzisiejszej ramówce programu. Już za chwilę usłyszymy żywot świętego Nicetasa Step, następnie audycja pana Lecha Pileckiego, Wędrówki po Podlasiu, o godzinie 18 wspólna modlitwa podczas akafistu do ikony Matki Bożej Kielich Nieupijający, a po nabożeństwie po godzinie 19 postać świętego apostoła Piotra i interpretację jego pierwszeństwa w nauczaniu ojców cerkwi przybliży ojciec Andrzej Kuźma. Punktualnie o godzinie 20 powtórka serwisu informacyjnego, a zaraz po nim audycja profilaktyczna, w której to porozmawiamy o specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos diecezji białostocko-gdańskiej. I na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalsza część ramówki programu, a przy mikrofonie do godziny 21 niezmiennie towarzyszy dzisiaj Państwu Paulina Bojarska. Zachęcam gorąco do pozostania z nami, a w wolnej chwili można zajrzeć na naszą stronę internetową ortodoksja.pl lub też na nasz profil na Facebooku.

Mamy poniedziałek 6 lipca według nowego stylu i 23 czerwca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Już teraz zachęcamy do wysłuchania żywotu świętego Nicetasa z Teb, którego to liturgicznie dziś wspominamy, a do godziny 18 na antenie usłyszymy jeszcze żywot świętej Agrypiny.

Liturgiczne wspomnienie świętego Niceta ze Step i jego trzech uczniów, Teodora, Grzegorza i Daniela. Święty Nicetas urodził się na początku XI wieku w mieście Teby w Beocji i miał bogatych i pobożnych rodziców. W dniu jego chrztu Duch Święty ukazał się nad dzieckiem w postaci gołębicy, świadcząc o miłosierdziu, jakie odnalazło ono u Boga. Święty Nicetas skończył 5 lat. Jego nauczanie powierzono nauczycielom. Wykazał on niezwykłą gorliwość w nauce i dążeniu do cnót ewangelicznych. Czystość duszy i pokora przyciągały do niego wszystkich kolegów. Podobnie jak magnes w nieunikniony sposób przyciąga do siebie żelazo. Rodzice świętego Nicetasa nie chcieli, żeby został mnichem i dlatego mając 16 lat uciekł z domu wraz z bratem i został przyjęty do monasteru zwanego Teokletos. Wkrótce złożył śluby zakonne i stał się wzorem ascetycznego życia. Od czasu postrzyżyn święty Nicetas nie pozwalał sobie na sen i drzemkę, póki nie znalazł Jezusa w swoim sercu. Płonąc miłością do Boga, asceta całą duszą pragnął w pełni poświęcić się samotnej modlitwie i dlatego dzień i noc prosił Pana o darowanie mu łaski milczenia. Pewnego razu w nocy ichumenowi monasteru, w którym święty Nicetas wiódł ascetyczne życie, objawił się anioł i nakazał, by nie przeszkadzać młodemu mnichowi w jego dążeniach. Następnego dnia ichumen pobłogosławił go na pustelnicze życie. Wziąwszy ze sobą brata, święty udał się na poszukiwanie miejsca do samotnego życia. Święty Nicetas przyszedł do Ostei i znalazł grotę, która miała kształt dużej muszli. Zamieszkał w niej i spędził 10 lat w ascezie, której świadkiem był tylko Bóg. Jednakże wieść o cnotach świętego Nicetasa szybko rozniosła się po okolicy. Wielu z tych, którzy przychodzili do niego po zbawcze nauki, prosiło o pozwolenie pozostania i prowadzenia anielskiego życia pod jego kierunkiem. Święty Nicetas mądrze kierował ich na drogi cnoty i przyjął święcenie kapłańskie, żeby odprawiać nabożeństwa dla swojej wspólnoty. Całą noc spędzał na modlitwie, a walcząc ze snem chodził po okolicznych górach. O poranku wraz z mnichami przychodził do cerkwi urządzonej w grocie. Dniem i nocą długo się modlił, leżąc krzyżem w cerkwi. Święty Nicetas rzadko wychodził z monasteru, jedynie wtedy, gdy było to absolutnie konieczne. O jego ubóstwie opowiadano całe historie. Naśladując ewangeliczne rady, nie miał on szat. Pozostawiwszy wszystkie troski o pokarm i odzież, woli Bożej, był zajęty wyłącznie ciągłym oczekiwaniem na przyjście Zbawiciela, poszukując możliwości czynienia dobra. Gdy ktokolwiek z gości przynosił pożywienie, święty jadł mało, by uniknąć próżności. Ale wystarczyło, że pozostał sam, aby powrócił do swego zwykłego pożywienia, do suchego chleba i wody. Podczas Wielkiego Postu pozwalał sobie na pokarm wyłącznie w soboty i niedzielę, a pozostałe dni spędzał w całkowitej wstrzemięźliwości. Gdy jednak w tych dniach przychodzili do niego goście, to spożywał to, czym go ugoszczono. Święty Nicetas otrzymał od Boga władzę nad dzikimi zwierzętami, które jadły mu z ręki. Jego twarz zawsze jaśniała, radosna i pełna łaski. Słowa świętego wzięte z Pisma Świętego lub wypowiedzi ojców pustelników były słodsze od miodu i wywoływały łzy skruchy u wszystkich, którzy ich słuchali. Pouczając mnichów, święty Nicetas uczył ich wystrzegania się zakusów wroga, rodzaju ludzkiego, i chronienia serca przed jego zatrutymi strzałami, złymi zamysłami, które należy od razu odrzucać, gdy tylko się pojawią. Biskupi, kapłani, mnisi i świeccy zewsząd przychodzili do świętego Nicetasa jak do ojca. On miłosiernie ich pocieszał słowami lub kierował ku pokucie i pełnieniu przykazań, dając duchowe lekarstwo chorym żądzom. Jego uzdrowicielska posługa dotyczyła także chorób cielesnych. Postem, modlitwą i namaszczeniem uleczał on choroby i wypędzał biesy. Pewnego razu święty przyszedł do jednego z okolicznych monasterów.
którego ichumen był pogrążony w troskach o materialne zabezpieczenie i z tego powodu nie tylko zajmował się troską o dobra duchowe, ale wciągał swoich podopiecznych w tę bezsensowną działalność, która jest zgubna dla mnicha. Człowiek Boży zaczął pouczać ichumena, aby złożył nadzieję w Bogu i przede wszystkim zatroszczył się o cnoty swojej duszy. Święty Niceta zdał mu wobec Boga i aniołów uroczystą obietnicę, że jeśli będzie gorliwie się modlił i odprawiał wszystkie nabożeństwa w swoim monasterze, to Pan da mu nie tylko dobra niebieskie, ale także wszystko to, co jest konieczne dla ziemskich potrzeb jego wspólnoty. Poproszono ascetę, żeby zanocował w tym monasterze. W nocy przyszedł on do cerkwi i długo się modlił o zbawienie braci i przełożonego. Wtedy objawił mu się anioł, podał chleb z niebios i nakazał, żeby poszedł powiedzieć mnichom, którzy już poszli pracować: szukajcie przede wszystkim Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dane. Gdy mnisi wrócili z pola, zobaczyli, że święty czeka na nich w refektarzu, a stoły załamują się od pokarmów o nieziemskim smaku. Resztki, które zostały po tej uczcie, zostały pobożnie zebrane i przez wiele lat rozdawano je chorym jako lekarstwo. Kapłan Teodor z sąsiedniej wsi często przychodził do świętego Nicetasa na duchowe rozmowy. Pewnego razu jedna z rozmów przeciągnęła się do nocy i święty zaproponował kapłanowi, żeby został w monasterze. Gdy Teodor zaczął odmawiać wieczorne modlitwy, to zobaczył w celi świętego nadprzyrodzoną jasność, podobną do błyskawicy, która oświecała wszystko wokoło. Podszedłszy do celi, zobaczył, że święty spoczywa na wspaniałym łożu, ozdobionym pięknymi tkaninami i drogocennymi kamieniami, a z obu stron stoją aniołowie i rozpościerają nad nim swoje skrzydła. Nieco później święty Nicetas wstał, podniósł ręce do nieba i uniósł się nad ziemią z twarzą jaśniejącą światłością. Święty Nicetas, żywa kolumna jednocząca swoją modlitwą ziemię i niebo, dokonał wielu cudów i spoczął w pokoju 23 czerwca 1079 roku. Jego uczeń, święty Grzegorz, urodził się w Mistrze, wsparcie w szlacheckiej rodzinie. Został oddany na wychowanie pobożnemu kapłanowi, który uczył się czytać Pismo Święte i ze wszystkim wykazywał wielką pobożność. Mając 16 lat, Grzegorz uciekł z rodzinnego domu i przyłączył się do mnichów idących do Palestyny. W Rzymie został postrzeżony i przez pewien czas wiódł tam ascetyczne życie, po czym kontynuował pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Był w Jerozolimie i świętych miejscach w Azji Mniejszej, Nicei, Tracji, Macedonii i Tesalii, po czym dotarł do Eubei. Na wyspie Oreos znalazł dobre miejsce na samotne życie i spędził tu kilka lat w milczeniu i modlitwie. Cnoty świętego Grzegorza wkrótce przyciągnęły do niego ludzi, jak do źródła żywej wody. Tłumy przychodziły słuchać jego słów. Asceta uczył ich, jak przeciwstawiać się przychodzącym od diabła złym zamysłom, za pomocą pokory i chronić serce, przeciwstawiając wrogim zakusom pobożność, a przede wszystkim modlitwę przychodzącą z głębi serca. Przychodzący ludzie przeszkadzali jednak Bożemu człowiekowi, więc udał się on na pustynną wyspę Strongili. Wkrótce i tutaj liczba pragnących otrzymać od niego rady wzrosła tak bardzo, że morze zaczęło przypominać plac w dużym mieście. Święty Grzegorz wiódł życie podobne aniołom, nie pozwalał sobie na najmniejszą przerwę w modlitwie, czuwaniu i poście, wyłączywszy tylko na te wypadki, gdy przychodził do niego jakiś wyjątkowy gość. Postępował tak wyłącznie w tym celu, żeby uniknąć pochwał. W ten sposób święty Grzegorz dożył późnego wieku, przewidział swoją śmierć, zwołał okolicznych mnichów, wymienił z nimi pocałunek pokoju i odszedł do Pana otoczony jaśnieniem sławy. Chociaż w tytule jego żywota jest on nazywany uczniem świętego Nicetasa, to w samym żywocie nie ma wzmianki o jakimkolwiek jego związku z tym świętym. Drugi uczeń świętego Nicetasa, święty Daniel, pochodził z Patras. Poświęcił swoje życie wstrzemięźliwości i modlitwie
i otrzymał od Pana dar takiej miłości bliźniego, że każdego przychodzącego do Niego wędrowca przyjmował jak praojciec Abraham. Pewnego razu Daniel przyszedł do Nicetasa, który potraktował go z wielkim szacunkiem. Długo rozmawiali o ascetycznych wysiłkach i łasce Bożej. Gdy święty Daniel zaczął się żegnać, święty Nicetas powiedział: Ojcze i bracie mój, bądźmy trzeźwi i uważni, szykując się do pełnienia przykazań. Kierujmy nasze uczucia ku dobru, kształtujmy nasz umysł tak, żeby rozróżnić wolę Bożą i przygotowujmy nasze dusze do przyjęcia mocy Ducha, żeby po usłyszeniu i wypełnieniu chwalebnego objawienia otrzymać wyższe dobra. Po powrocie do swojej celi święty Daniel kontynuował anielskie życie i pełen łaski odszedł do Pana w bardzo pobożnym wieku.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Święty prowadzi życie nienaganne, ale nie w ludzkim znaczeniu tego słowa. On nie dba o ludzkie nagany, szukając tylko tej świętości, którą dostrzega oko Boga.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętą męczennicę Agrypinę i jej towarzyszki Paulę, Bassę i Agatonikę. Święta Agrypina żyła w II wieku, urodziła się w Rzymie i pochodziła ze szlacheckiej rodziny. Od młodości dziewica poświęciła się Bogu. Woń jej cnót była dla chrześcijan podobna do rajskiej szczęśliwości przed skosztowaniem zakazanego owocu. I wyrzekali się oni żądz, żeby w ślad za świętą Agrypiną pójść drogą czystości i dziewictwa. Wiele młodych dziewic i dojrzałych kobiet dążyło do naśladowania jej stylu życia, żeby mieć udział w tej łasce, którą Bóg dał świętej Agrypinie. Jednak u pogan jej jaśniejące cnoty rodziły nienawiść pełną zawiści. Wydali więc świętą Agrypinę władzom w czasie prześladowań za panowania Waleriana. Oskarżono ją o to, że występuje przeciwko instytucji małżeństwa i przy pomocy czarów oszukuje dziewczęta. Oblubienica Chrystusowa odpowiedziała, że nikogo nie wprowadza w błąd, ale doprowadza do Boga, a głoszone przez nią dziewictwo nie zagraża społecznemu porządkowi, lecz jest drogą zjednoczenia się ze Zbawicielem, który przyszedł na świat, urodziwszy się z dziewicy. Z miłości do oblubieńca na niebiosach święta Agrypina poszła na męczeństwo. Anioł Boży objawił się męczennicy i uleczył jej rany, a ona znowu z tym samym zdecydowaniem stanęła przed sądem. W nowych męczarniach święta Agrypina oddała Bogu duszę i uniosła na niebiosa zwycięską koronę. Przyjaciółki i duchowe siostry Agrypiny, święte Bassa, Paula i Agatonika, przyszły na sąd nie bacząc na narażenie własnego życia. Gdy ciało męczennicy rzucono psom na pożarcie, dziewice zabrały je i odeszły. Nocą prowadziła je kolumna światła, a one przechodziły z jednego miejsca na drugie i w końcu dotarły na Sycylię. Pochowały ciało Agrypiny w miejscu zwanym Menes. Później zbudowano tam kościół ku czci męczennicy Chrystusowej. Obecność jej świętych relikwii przepędzała biesy, którym mieszkańcy wysp kłaniali się jak bogom i uratowały ludzi przed mrokiem błędów. Saraceńscy piraci, którzy ośmielili się napaść na kościół, zginęli po tym, jak na niebie pojawiła się złota gołębica z krzyżem. Trędowaci i wielu innych chorych, którzy przychodzili uczcić relikwie świętej Agrypiny, zostawali uzdrowieni. Święte Bassa, Paula i Agatonika stały się także godne męczeńskich koron.

0: Wakacje to idealny czas na podróże i odkrywanie niezwykłych miejsc. Także tych, które mamy całkiem blisko. A jeśli szukają Państwo inspiracji do letnich wycieczek, wyjazdów, to zapraszamy już teraz na audycję Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu, które to przeniosą nas do najciekawszych zakątków regionu. A dzisiaj odwiedzimy Cerkiew w Pasynkach.
1: Ilekroć jadę z Białegostoku do Bielska Podlaskiego, no często jakaś dziwna siła zmusza mnie, aby w okolicach Plosek skręcić na południowy wschód i po przebyciu około 12 km kolejny raz zobaczyć w Pasynkach imponującą błękitną cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Osobliwego jej uroku dodaje także wyjątkowo gościnny jej proboszcz, ksiądz Jarosław Lojko, który w każdej chwili otwiera jej podwoje dla ciekawskich, no takich jak ja, turystów, a przy okazji bardzo barwnie opowiada historię tej budowli. Obecna pasyńska cerkiew jest już trzecią w historii tej wsi. Dawno już nieistniejąca tam, no chyba pierwsza drewniana, mała, taka prawosławna świątynia pod wezwaniem świętego Dymitra Salońskiego, powstała tam jeszcze przed 1596 roku, kiedy to w Brześciu Litewskim, w czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, podpisano akt łączący cerkiew prawosławną z kościołem łacińskim, zwany Unią Brzeską. Kolejna cerkiew w Pasynkach, ufundowana już w 1770 roku, w większości z zasobów fundacji hetmana Jana Klemensa Branickiego, dotrwała do środy Wielkiego Tygodnia, zwaną Ciemną Jucznią 1889 roku, kiedy to niespodziewanie i błyskawicznie strawił ją pożar. W tym samym miejscu, już po 2 latach, w Pasynkach wzniesiono do dziś właśnie istniejącą drewnianą cerkiew na planie greckiego krzyża pod wezwaniem Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Nad jej wejściową kruchtą godna podziwu jest tradycyjna wieża, u dolu czworoboczna, a u góry ośmioboczna, przykryta jeszcze ostrosłupowym hełmem zwieńczonym

Bazylego Wielkiego, świętej Barbary, świętej Tekli i świętego Jana Chrzciciela. Cerkiew w Pasynkach jest moim zdaniem przykładem świątyni orientowanej, co w architekturze sakralnej oznacza, że ołtarz główny w cerkwi, będący ikonostasem, jest skierowany ku wschodowi, w kierunku, z którego przybędzie Chrystus podczas paruzji, czyli drugiego przyjścia Boga na ziemię. Zasada ta wywodzi się z Ewangelii świętego Mateusza, która mówi: albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Myślę, że warto zobaczyć tą nieprawdopodobnie piękną cerkiew Narodzenia świętego Jana Chrzciciela w Pasynkach.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Za nami audycja Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu, w której przenieśliśmy się do cerkwi w Pasynkach. Okres wakacyjny to czas sprzyjający podróżom i wyjazdom, podczas których warto odwiedzić najciekawsze zakątki naszego regionu. A już za chwilę kolejny punkt programu, czyli wspólna modlitwa podczas akafistu do ikony Matki Bożej, kielich nieupijający.

0: Ikona Matki Bożej, kielich nieupijający, słynie nie tylko jako symbol tajemnicy Eucharystii. Jest ona traktowana jako modlitewna pomoc dla ludzi uwikłanych w uzależnienie od alkoholu. Proszą oni o uleczenie z nałogu pijaństwa i otrzymują ukojenie w prawdziwym winie, czyli we krwi, którą Chrystus przelał za życie świata i nią obmywa. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja wspólna modlitwa podczas akafistu do ikony Matki Bożej, kielich nieupijający.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Była to wspólna modlitwa podczas akafistu do ikony Matki Bożej, kielich nieupijający. A już za kilka minut o postaci apostoła Piotra i interpretacji jego pierwszeństwa w nauczaniu ojców cerkwi opowie ojciec Andrzej Kuźma.

0: myśli świętych ojców.
1: Błogosławiony Augustyn. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do święta świętych apostołów Piotra i Pawła. Ich życie różne pod kątem wykształcenia, kultury, pochodzenia, jednak wspólny współczynnik Jezus Chrystus i jego nauka połączyły na wszystkie wieki tych dwóch pierwszych krzewicieli wiary. Już teraz o postaci apostoła Piotra i interpretacji jego pierwszeństwa w nauczaniu ojców cerkwi na antenie radia opowie ojciec Andrzej Kuźma.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Dzisiejszym tematem naszego spotkania będzie autorytet apostoła Piotra, jego pierwszeństwo w rozumieniu tradycji prawosławnej i my oczywiście będziemy w rozumieniu tym sięgać do Pisma Świętego, będziemy sięgać do ojców cerkwi, będziemy sięgać i do tradycji cerkwi. Jeśli chodzi o samą postać świętego Piotra, słuchaliśmy Ewangelię nawiązujące do pojmania Chrystusa, ukrzyżowania Chrystusa. Za każdym razem pojawiała się postać apostoła Piotra w takiej dosyć niechwalebnej roli, kiedy on wyrzekł się Chrystusa. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, bez wątpienia apostoł Piotr jest postacią dominującą, jest postacią, która na kartach Ewangelii i potem w dziejach apostolskich zajmuje bardzo znaczące miejsce. I właściwie apostoł Piotr razem z apostołem Pawłem zajmują w całym chrześcijaństwie i w prawosławiu również ogromne miejsce. Jest ich święto obchodzone w lipcu, ono jest według starego kalendarza, to jest 29 czerwca, natomiast w naszym już w takim kalendarzu związanym z nowym czasem, on jest 12 lipca. A więc jest to święto, które poprzedzone jest postem, a to wskazuje, jak wielka rola i jak wielkie znaczenie przydawane jest dla tych dwóch apostołów, Piotra i Pawła. Dlatego, że trzeba powiedzieć, że w prawosławiu właśnie ci dwaj apostołowie są nazywani i są określani apostołami pierwowierchownymi. Jest to takie greckie słowo korypheos, to jest zwierzchnimi czy głównymi apostołami. Zawsze apostoł Piotr i Paweł. Jeśli chodzi o te dwie postaci, to są bardzo różne osoby i właściwie apostoł Paweł w czasie życia ziemskiego Chrystusa nie był z apostołami i w czasie życia Chrystusa jego nie znał. Jego nawrócenie miało miejsce w sposób cudowny i wyjątkowy już po zmartwychwstaniu Chrystusa. Natomiast apostoł Piotr był tym, który praktycznie od początku był z Jezusem Chrystusem. A więc pierwsza planowa rola apostoła Piotra zarówno w Ewangeliach i dziejach apostolskich nie ulega żadnej wątpliwości. Jest on jednym z pierwszych uczniów, który został powołany wraz z jego bratem Andrzejem. Właściwie to brat Andrzej powiedział dla Piotra tak, że znaleźliśmy tego, którego zapowiadali prorocy. Szymon Piotr, bo miał dwa imiona, miał hebrajskie Szymon, apostoł Jezus Chrystus nazwał go też Piotrem. A więc Szymon Piotr uczestniczył też we wszystkich ważniejszych wydarzeniach związanych z życiem Chrystusa. Tam, gdzie były w jakiś sposób dokonywane ważne rzeczy, czy cuda, czy zdarzenia, apostoł Piotr był w gronie uczniów, którzy jak gdyby reprezentowali apostołów. I tutaj chodzi o przemienienie na górze Tabor, tak, razem z Janem i Jakubem uczestniczył w wydarzeniach w Getsymanii, to jest w czasie ukrzyżowania Chrystusa, w czasie pojmania Chrystusa. I my, prawda, słyszeliśmy o tych zdarzeniach, kiedy on uczestniczył i niechlubnie też, prawda, mówił o tym, że nie znam jego. A więc zawsze pozostawał w gronie najbliższych uczniów wraz z Janem i z Jakubem. Prawie za każdym razem też był wyrazicielem opinii pozostałych apostołów. I jemu też z grona apostolskiego Jezus Chrystus ukazał się właściwie jako pierwszemu, chociaż w tym okresie po zmartwychwstaniu do pewnego momentu, zaraz o tym powiemy, on był poza gronem apostolskim, dlatego że wyrzekł się Chrystusa. Apostoł Piotr jest również dominującą postacią w pierwszej części dziejów apostolskich, które opisują zdarzenia związane z zesłaniem Ducha Świętego. W pierwszej części właśnie on jest tym, który wygłasza płomienną mowę w czasie zstąpienia Ducha Świętego, w czasie, kiedy następuje uzdrowienie chorego, w czasie, kiedy następuje sąd nad Safirą i Ananiaszem. Tak, apostoł Piotr jest cały czas tą postacią dominującą. Od połowy mniej więcej Dziejów Apostolskich ta postacią dominującą zaczyna być apostoł Paweł. Więc jest szereg tekstów związanych z pierwszoplanową rolą apostoła Piotra w Nowym Testamencie i bez wątpienia jest to rzeczywiście osoba, która bardzo mocno występuje na kartach Ewangelii. Najbardziej takim dobitnym tekstem, który określa ważną rolę apostoła Piotra, jest to fragment Ewangelii, który zapisany jest w Mateusza w 16 rozdziale, dotyczący jego pierwszeństwa i właściwie właśnie tego, kim on jest. A więc apostoł Mateusz opisuje rozmowę Chrystusa z uczniami koło Cezarei Filipowej, zapytując się, za kogo mnie uważają ludzie. A więc uważają ciebie za proroka, za nauczyciela, za Mesjasza, a wy za kogo mnie uważacie? I wtedy występuje apostoł Piotr, prawda, i mówi, tutaj sięgniemy do Ewangelii Mateusza, odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tutaj jest cały problem w interpretacji i odczytaniu tego tekstu i właściwym jego zrozumieniu. Okazuje się, że w literaturze patrystycznej pojawił się, właściwie może nie tyle patrystycznej, współczesnej interpretacji, pojawia się zagadnienie, jaki to jest kamień, na którym zbudowana jest cerkiew. Otóż właściwie chodzi tutaj o tłumaczenie i o grę słów. Tak? A ja ci powiadam, ty jesteś Piotr, i na tej skale, na tej opoce zbuduję mój Kościół. I w języku greckim i słowo Petros i Petra, jesteś Petros, ke tis aftintin Petra, na tym kamieniu, tak? Co to jest kamień, a co to jest skała? I tutaj jest ta gra słów polegająca na właściwym odczytaniu, ty jesteś Piotr, czyli kamień, i na tym kamieniu. I co jest tym kamieniem, na którym zbudowana jest cerkiew? W interpretacji zachodniej to właśnie apostoł Piotr jest tym, na którym zbudowany jest Kościół. Natomiast w interpretacji patrystycznej wskazuje się raczej, że chodzi tutaj o wiarę i słowa, które wypowiedział Piotr. Zaraz my sięgniemy do tekstów ojców cerkwi, a więc problem chodzi w odczytaniu tychże słów Petros i Petra i jak my możemy zauważyć, biorąc różne tłumaczenia Pisma Świętego, bardzo różnie to się tłumaczy. Tutaj ja mam tłumaczenie tysiąclecia, rzymskokatolickie tłumaczenie. Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale z dużej litery, tak, ty jesteś Piotr i na tym kamieniu, czy na tej skale z dużej litery, bo ty jesteś, na tobie zbuduję Kościół. Natomiast w innych tłumaczeniach i również w tłumaczeniu, które jest używane w naszej liturgii, to jest tłumaczenie, które zostało opracowane i wydane przez warszawską metropolię. I ja ci mówię, ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję moją cerkiew i bramy Hadesu jej nie przemogą. To jest, Piotr zawsze się pisze z dużej litery, a ten drugi raz kamień albo skała albo opoka pisze się z małej litery. A więc tutaj jest, ty jesteś Piotr jako imię i kamień, a drugie, ty jesteś Petros, to może być skała, to może być kamień, to może być opoka, tak? Chodzi głównie o to, na czym zbudowany jest Kościół. Czy na samym Piotrze, czy na słowach, które on wypowiedział. I tutaj właśnie główny jest wątek i problem w odczytaniu tych słów. Odniesiemy się najpierw do wyrażeń tradycji cerkwi. Prawda? Jak starożytna tradycja cerkwi pojmowała te wyrażenie, na kim jest zbudowana cerkiew, czy na Piotrze, czy na jego wyznaniu. I tutaj pierwszym z nich jest pisarz z II-III wieku, Orygenes. Tenże uczony Orygenes skłonny jest twierdzić, że każdy człowiek, który wyzna tę prawdę, którą wyznał Piotr, może stać się kamieniem, może stać się opoką. Orygenes mówi tak, jeśli więc i my wyznamy jak Piotr, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego i dzięki temu staniemy się Piotrem, może i nam powie Bóg słowo, Ty jesteś Piotr, czyli skała, albowiem jest każdy naśladowcą Chrystusa i na każdego rodzaju skale jest zbudowana cała natura Kościoła i oparte na niej życie. A więc według tegoż pisarza Orygenesa słowa skierowane do Piotra koło Cezarei Filipowej odnoszą się do tego, że każdy z nas, jeśli wyznaje takie słowa, które wypowiedział Piotr, też staje się Piotrem. To jest, też staje się skałą, czyli te słowa stają się podwaliną naszej wiary. U Orygenesa jest mowa o tym, zresztą u pozostałych również, że te słowa, które były wypowiedziane przez Chrystusa, odnoszą się też do pozostałych apostołów. To znaczy pozostali apostołowie też są podwaliną cerkwi, jeśli tak można mówić. Czytamy dalej u tegoż Orygenesa. Jeśli sądzisz, że tylko na jednym Piotrze buduje cały Kościół, to co powiesz o Jakubie i Janie, synu Gromu i o każdym z apostołów? Czy więc będzie to zgodne z prawdą, jeśli ośmielimy się powiedzieć, że Piotra wyjątkowo bramy piekielne nie przemogą, lecz pozostałych ludzi i apostołów przemogą? Czy nie do wszystkich i do każdego nie odnosi się wyżej wymienione zdanie? A więc z jednej strony odnosi się ono do Piotra, do pozostałych apostołów i Orygenes mówi, że również do tych, którzy wyznają, że Ty jesteś Synem Bożym, również odnoszą się te słowa. I podobną interpretację znajdujemy u Jana Chryzostoma. To jest już IV-V wiek. Święty Jan Chryzostom mówi tak. Ty jesteś Piotr, czyli skała i na tej skale zbuduję Kościół mój, to znaczy na wierze wyznania. Na tej podstawie pokazuje, że wielu uwierzy, podnosi jego umysł i ustanawia go pasterzem. A więc tutaj u Chryzostoma również jak gdyby wskazuje się na to, że tym kamieniem, na którym zbudowany jest Kościół, nie jest sam Piotr, a to, co on wypowiedział. Podobnie i Ambroży z Mediolanu. A więc wierz tak jak Piotr, abyś i ty był błogosławiony. Dokładaj wszelkich starań, abyś stał się opoką. Abyś ty też stał się opoką. Kolejny pisarz zachodni, Ambroży z Mediolanu, to jest pisarz zachodni, Hilary z Poitiers tak samo. Otóż na skalę tego wyznania opiera się budowa Kościoła. Wiara ta jest fundamentem Kościoła. Wobec niej, wobec Kościoła bezsilne są bramy piekła. I ostatni z ojców, Augustyn, również wskazuje, że są słowa w Ewangelii, które są trudne i trudne są do zrozumienia i dosyć takie polemiczne. Mówi tak, są pewne słowa w Ewangelii, które pozornie zdają się odnosić do osoby Piotra, których znaczenie nie jest jasne, chyba że je odniesiemy do Kościoła, który w swojej osobie wyrażał Piotr wskutek pierwszeństwa, jakie miał wśród uczniów. Więc w jego interpretacji opoką, na której zbudowany jest Kościół, jest wiara, którą tenże wyraził. I w jednej z homilii mówi tak, na tym coś powiedział, ty jesteś synem Boga żywego, zbuduję mój Kościół. A więc na tym coś powiedział, czyli na wierze i słowach, które wyraziłeś. I w innej homilii, to już jest na zesłanie Ducha Świętego, a na tej opoce zbuduję mój Kościół. Nie na Piotrze, którym jesteś, lecz na opoce, którą wyznałeś. Więc wyraźnie widzimy, że w interpretacji starożytnych pisarzy i tych wschodnich, i tych zachodnich wskazuje się, że tym kamieniem, na którym zbudowany będzie Kościół, jest wyznanie apostoła Piotra, które zostało wyrażone jako reprezentacja wszystkich apostołów. Kolejna fraza, która przysparza sporo trudności, jest jej kontynuacją. A więc to, co powiedział do Piotra, ty jesteś Piotr, czyli skała, znaczy, albo ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję mój kościół albo cerkiew, a brany piekielne jej nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Więc te słowa również są skierowane do Piotra i tutaj właściwie już nie ma problemu, jeśli chodzi o odczytanie. Tutaj cała tradycja, jak gdyby cerkiewna, wyraźnie wskazuje, że te klucze są dane Piotrowi, prawda? I to, co on zwiąże na ziemi, będzie związane, co rozwiąże, będzie rozwiązane. Te same słowa, jak gdyby, odnoszą się i do pozostałych apostołów. A pozostali apostołowie również, my zaraz przytoczymy kilka takich tekstów, które idźcie, nauczajcie, prawda, wybaczajcie grzechy i tak dalej. Więc różnica tutaj pojawia się na poziomie interpretacji zarówno tej patrystycznej, jak też i współczesnych konfesji chrześcijańskich. Tenże Orygenes, o którym mówiliśmy, klucze Królestwo Niebios mówi, że dane są rzeczywiście Piotrowi, ale inni apostołowie również otrzymują to prawo. Mówi tak, czy także klucze Królestwa Niebieskiego daje Chrystus jedynie Piotrowi, czy żaden inny błogosławiony ich nie otrzyma? Jeśli również dla innych jest wspólne to zdanie, tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, to dlaczego nie wydaje się być wspólne wszystkie słowa wypowiedziane do Piotra i przedtem i potem? Bo też istotnie wydaje się, że słowa cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie i tak dalej, zostały skierowane jakby do Piotra. W Ewangelii zaś według Jana, gdy Zbawiciel daje uczniom ducha, chnąc na nich mówi, weźmijcie Ducha Świętego. A więc te słowa są skierowane do Piotra, ale one się odnoszą też i do innych apostołów. U Jana Chryzostoma raczej jest interpretacja skłonna mówić ku temu, że klucze Królestwa Niebieskiego przydane są osobiście Piotrowi. I tutaj cytujemy Jana. Następnie mówi o jeszcze jednym wyróżnieniu, i ja dam tobie, to znaczy cytuję Ewangelię, ja tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Czy widzisz, że sam naprowadza Piotra do wzniosłego o nim myślenia? On sam obiecuje dać mu to, co jest właściwe jedynie Bogu, odpuszczać grzechy, czyli czynić Kościół niewzruszonym. Czyli u Orygenesa mowa o kluczach jest dla wszystkich, Jan mówi o tym, że jest u Piotra. I podobną interpretację kluczy Piotrowych można znaleźć u błogosławionego Augustyna, którego już cytowaliśmy. Więc u niego Piotr jest uosobieniem całej cerkwi i dlatego też posługa Piotra jest posługą cerkwi. U niego to jest Piotr, to jak gdyby to odpuszczanie i związywanie należy do cerkwi. Pan Jezus wybrał swoich uczniów, spośród nich prawie wszędzie jedyny Piotr zasłużył na osobiste reprezentowanie całego Kościoła. Ze względu na to uosobienie, które jedynie zaprezentowało Kościół, zasłużył na słowa i tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Klucze te dostał nie jeden, ale jedność Kościoła je otrzymała. Odtąd wywodzi się wyższość Piotra, bo był uosobieniem powszechności i jedności samego Kościoła, kiedy mu powiedziano, tobie dam, co otrzymali wszyscy, abyście wiedzieli, że Kościół otrzymał klucze Królestwa Niebieskiego. A więc w osobie Piotra Augustyn widzi całą cerkiew, która otrzymała prawo rozwiązywania i związywania grzechów. I tutaj rodzi się u nas pytanie, jeśli chodzi o ten wątek Pisma Świętego, czy apostoł Piotr był rzeczywiście zwierzchnikiem apostołów? Takiego wrażenia my nie mamy. Czytając Pismo Święte, czytając zdarzenia z Nowego Testamentu, w żaden sposób nie rodzi się odczucie, że apostoł Piotr sprawował jakąś funkcję, sprawował jakąś władzę nad apostołami. I prawda, w tym kontekście rodzi się też kolejne pytanie, w jaki sposób pierwszoplanowa rola apostoła Piotra opisana w Piśmie Świętym, bo ona jest pierwszoplanową rolą, tak? Natomiast nie jest jakąś taką zwierzchnością nad apostołami. Jaka ta rola apostoła Piotra jako pierwszego spośród apostołów przekłada się, czy też otrzymuje swoją sukcesję w późniejszym życiu, szczególnie jeśli tutaj chodzi o to, co rozwinięto na Zachodzie, czyli w osobie biskupa Rzymu. Tutaj trzeba powiedzieć, że teologia prawosławna, potwierdzając wyjątkowość apostoła Piotra i jego taką pierwszoplanową rolę w Nowym Testamencie, daleka jest od twierdzenia, że apostoł Piotr był zwierzchnikiem pozostałych apostołów. Pismo Święte, czy Nowy Testament, raczej nie ukazuje apostoła Piotra jako tego, który sprawował pewną władzę, jak już powiedzieliśmy, czy pewną zwierzchność nad apostołami. W opisach, które są zawarte w Ewangelii, występuje jako pierwszy, zabiera głos w imieniu pozostałych apostołów. Apostoł to jest związane też z jego charakterem. On miał taki charakter bardzo impulsywny. Zawsze, kiedy pytał, kim jestem, odpowiadał pierwszy. Kiedy przyszła trwoga, on też jako pierwszy, właściwie i jedyny, odszedł od Chrystusa i wyrzekł się. Może nie tyle jedyny, a Judasz go zdradził, prawda, ale Chrystusa. Natomiast Piotr jako jedyny tutaj jakoś się zaparł. A więc Ewangelia raczej nie ukazuje Piotra jako przewodzącego gronu 12 apostołów. Po zmartwychwstaniu Piotr przestał być właściwie uczniem. I kiedy my czytamy już Ewangelię, czy sięgamy do tekstów mówiących o zmartwychwstaniu, tak, ukazaniu się uczniom, anioł, który przemawiał do niewiast niosących wonności, tak, bo one przyszły do grobu i zobaczyły, że grób jest pusty, i ten anioł powiedział tak, idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi, że nie ma go, że zmartwychwstał. A więc powiedzcie jego uczniom i Piotrowi. Dlaczego tak mówi anioł? Dlatego, że Piotr nie jest uczniem. Piotr go się zaparł. Piotr wyrzekł się i teraz, prawda, do momentu, kiedy zostanie przywrócona ma mu apostolstwo. On jest, są uczniowie, jest 10 apostołów, Judasza nie ma, Piotra nie ma, więc powiedzcie uczniom i Piotrowi, że on zmartwychwstał, tak anioł powiedział. A więc niedługo po ukazaniu się Chrystusa uczniom i Piotrowi jest taka rozmowa, tak, gdzie Chrystus pyta się, Piotrze, czy miłujesz mnie bardziej niż pozostali? Tak, miłuję cię, Panie, paś owieczki moje. I trzy razy padło to pytanie, trzy razy padła to odpowiedź i Piotr zapłakał. Ta rozmowa musiała zaistnieć, dlatego że jest to przywrócenie apostoła Piotra w jego apostolskości. To nie jest wywuszczenie jego i powiedzieć, tak, paś owieczki moje. To jest przywrócenie jego do grona 12 apostołów. A więc apostoł Piotr zajmował ważne miejsce w piśmie, w Ewangeliach, tak, które opisują zdarzenia do zmartwychwstania właściwie. Natomiast dalsze wydarzenia są opisane w Dziejach Apostolskich. I również tutaj apostoł Piotr jest bardzo ważną osobą, bardzo ważną postacią, która właściwie jest pierwszoplanową, taką można było powiedzieć. I jak już wcześniej powiedzieliśmy, Dzieje Apostolskie w tej pierwszej części akcentują rolę bardziej Piotra, a potem przechodzi opowieść na podróże apostoła Pawła. Więc o takich zdarzeniach właśnie możemy mówić, że on był inicjatorem wyboru nowego apostoła na miejsce Judasza, prawda? Trzeba było wybrać na miejsce Judasza nowego apostoła. Został wybrany spośród pomocników apostoł Matwiej. Tak? On wygłosił taką płomienną rozmowę do mieszkańców Jerozolimy po zesłaniu Ducha Świętego, w których wielu się nawróciło. Do tej mowy my jeszcze wrócimy, kiedy on, prawda, mówił o zmartwychwstałym Chrystusie i kiedy wszyscy, którzy przyszli słuchać Jego słów, rozumieli. Znaczy, tam w Dziejach Apostolskich jest mowa o tych, no, o Rzymianie, Cylicyjczycy, jeszcze ktoś rozumieli swoje mowy. Więc wszyscy to byli Żydzi, którzy przyszli do Jerozolimy. To nie byli Rzymianie, poganie, niewierzący, to byli Żydzi. To byli Żydzi z Rzymu, z Cylicji, z Efezu, z Azji Mniejszej, z innych miejsc, którzy odbyli pielgrzymkę na święto żydowskie Pięćdziesiątnicy i kiedy usłyszeli słowa apostoła Piotra o jego zmartwychwstaniu, wracali i oni byli tymi pierwszymi głosicielami. Więc on również przewodził nad sądzie Ananiasza i Safiro, o których wspominaliśmy. Dzieje apostolskie milczą o tym, ale możemy przypuszczać, że apostoł Piotr był też tym apostołem, który dokonał pierwszej Eucharystii po zmartwychwstaniu Chrystusa. My nie wiemy, w jaki sposób odbyła się pierwsza Eucharystia, która jest zawsze powtórzeniem Wieczerzy Pańskiej i ona prawdopodobnie właśnie pierwsza Wieczerza Pańska, Eucharystia miała miejsce pod przewodnictwem apostoła Piotra. Natomiast świadectw o tym żadnych nie mamy. W Dziejach Apostolskich apostoł Piotr nigdy jednak nie działał sam. Zawsze był przy nim Jan albo też inni apostołowie. Na przykład w opisie w 8 rozdziale w Dziejach jest mowa o tym, że 12 apostołów, znaczy 11, delegowało Piotra i Jana do Samarii. W 8 rozdziale czytamy: kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana. Tenże autor Dziejów Apostolskich wyraźnie zaznacza zależność Piotra od pozostałych 11 apostołów. Jest taki charakterystyczny moment, kiedy po chrzcie Korneliusza, jednego z pogan, tak, Piotr usprawiedliwia się przed pozostałymi odnośnie obcowania z poganami. Piotr miał taki charakter, prawda, kiedy Żydzi nie lubili pogan, tak, a po soborze już apostolskim dołączyć do chrześcijaństwa niekoniecznie trzeba było przejść obrzędy żydowskie, a przyjąć jedynie chrzest. I tutaj mamy takie wyrażenie. Kiedy Piotr przybył do Jerozolimy, ci, którzy byli pochodzenia żydowskiego, robili mu wymówki. Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych, mówili, jadłeś z nimi. Wtedy Piotr zaczął wyjaśniać im po kolei, to znaczy zaczął się tłumaczyć w jakiś sposób. Więc apostoł Piotr jest postacią dominującą w Dziejach Apostolskich do rozdziału mniej więcej 12. I Dzieje Apostolskie mówią o tym, że Piotr potem udał się gdzie indziej. I to jest cały problem. Gdzie on się udał? Nie wiemy dokładnie, gdzie on się udał. Wiemy, że był w niektórych miejscach. Wiemy, że był w Antiochii. Jest to zapisane w liście apostoła Pawła do Galacjan, kiedy on mówi o spotkaniu z Piotrem i nawet takim, jak niektórzy teologowie piszą to, konflikt antiocheński. On również dotyczył tych obrzezanych i nieobrzezanych. Piotr również tutaj się wycofywał i Paweł go tak skarcił, że ty komu służysz? Tym, którzy uwierzyli, czy swoim pewnym przekonaniom, które stały się nieważne. Wiemy, że był w Rzymie, tak? Tutaj jest też pewien problem w interpretacją tego pobytu apostoła Piotra w Rzymie. Tutaj mam fragment taki z listu do Galacjan, który opowiada o tym właśnie konflikcie w Antiochii jeszcze. Gdy następnie Kefas, to jest Piotr, przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, to apostoł Paweł mówi, bo na to zasłużył, to jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich to, że on idzie nieprawidłową drogą. Więc spotykamy również apostoła Piotra jako uczestnika Soboru Apostolskiego, więc apostołowie po śmierci Stefana, pierwszego męczennika, po prostu przestraszyli się. Przestraszyli się, opuścili Jerozolimę, udali się w różne miejsca, kto gdzie mógł, prawda, bardzo wielu zamieszkało ich w Antiochii i właściwie Jerozolima zaczęła opustoszeć. Natomiast kolejnym takim punktem, kiedy apostołowie zebrali się w Jerozolimie, to jest Sobór Apostolski, który postanawia, czy tych, którzy przychodzą do chrześcijaństwa z pogan, więc krótko mówiąc, którzy są nieobrzezani, czy należy najpierw obrzezać, a potem ochrzcić, czy po prostu od razu ochrzcić. I Sobór powiedział, nie trzeba stosować zwyczajów żydowskich, od razu przyjmować do chrztu. I na tym soborze apostoł Piotr występuje, ale już nie jest jego przewodniczącym. Bardzo wyraźnie widać tutaj osobę apostoła Jakuba, który przewodzi soborowi i który też przewodzi cerkwi jerozolimskiej. A więc jeśli mówimy o biskupie cerkwi jerozolimskiej, to w tym momencie tym przewodzącym jest apostoł Jakub. Natomiast właściwie, jeśli można mówić, że gdzieś apostoł Piotr założył cerkiew i był jej przewodzącym, to właśnie cerkwi w Jerozolimie. I ta później, gdyby cerkiew jest przekazana dla Jakuba, a Jakub jest to brat pański. My w Nowym Testamencie mamy kilka Jakubów. Mamy dwóch apostołów Jakubów, brat Jana i syn Zebedeusza. Natomiast ten Jakub, który jest przewodzącym cerkwi w Jerozolimie, to jest inny jeszcze Jakub. To jest syn Józefa z pierwszego małżeństwa i nazywany bratem według ciała Chrystusa. Czyli jest to brat przyrodni, można by było powiedzieć, Chrystusa, który w Ewangeliach właściwie występuje raz albo dwa, kiedy mowa jest o Józefie i jego dzieciach. I prawdopodobnie dosyć sceptycznie odnosił się on do swego przyrodniego brata Jezusa, który niekoniecznie wierzył w jego posłannictwo, dlatego że nie występuje pośród jego jakichś zwolenników. Ale po śmierci, po zmartwychwstaniu widać, że jest bardzo aktywny i w tym wypadku mowa jest o przewodzeniu cerkwi w Jerozolimie. Więc apostoł Piotr był opinii, że na tym soborze właśnie należy uważać, że nie należy przestrzegać obyczajów żydowskich, a przyjmować od razu do chrztu. Więc taka była opinia wszystkich, Piotra również. I teraz możemy powiedzieć kilka słów o tym, czy istnieje

W ten sposób biskup rzymski na mocy ustanowienia Bożego jawi się głową całego Kościoła i zastępcą Chrystusa. Jeśli chodzi o takie podejście i interpretacje, trzeba powiedzieć, że teologia prawosławna nie ogłosiła specjalnego nauczania, właśnie takiego powszechnego, które odnosiłoby się do osoby Piotra i właściwie jednoznacznie formułowało czy definiowało, jak należy interpretować ten fragment z Ewangelii o Piotrze jako skale czy kamieniu, czy właśnie prawda o sukcesorach Piotra. I tutaj jak gdyby sięgamy do opinii teologów różnych, właściwie one w większości są zbieżne z poglądami, te, które czytaliśmy odnośnie ojców cerkwi, czyli upatruje się raczej nie w osobie Piotra, który jest kamieniem, tak, podstawą cerkwi, ale upatruje się jak gdyby w słowach, które on wypowiedział, że słowa, które apostoł Piotr wypowiedział, to jest fundament wiary i na tym zbudowany jest Kościół. Podkreślę się również, że wyznanie Piotra nie było jego osobistą opinią, lecz wypowiedzią odnoszącą się do wszystkich apostołów i to wynika z kontekstu całej jak gdyby narracji, która wyrwane te słowa z kontekstu, prawda, rzeczywiście mogą stawiać Piotra w takiej bardzo ważnej roli, tak, one stawiają ważnej roli, natomiast jeśli czytamy całą Ewangelię, fragment przynajmniej, to tutaj jak gdyby z tej narracji wynika, że to pierwszeństwo dotyczy również innych apostołów. Natomiast tak samo teologowie prawosławni podkreślają, że w żaden sposób nie można negować tego, iż apostoł Piotr jest swego rodzaju centrum apostołów. I w ten sposób zostaje jak gdyby nadana mu jego rola. Nie właściwie zwierzchności apostołów, a centrum apostołów. Natomiast podkreślają też ci sami teologowie prawosławni, że tego prymatu, czy tego pierwszeństwa apostoła Piotra nie należy traktować jako prymatu władzy, czy też prymatu jurysdykcyjnego, dlatego że apostoł Piotr takiego prymatu nad apostołami nie posiadał. Wcześniejsza świadomość, czy stara świadomość Kościoła nie brała pod uwagę Piotra jako głowy Kościoła, dlatego że w piśmie on jest nazywany kamieniem, a nie głową. A więc to jest bardzo ważny czynnik, który wskazuje, że w pewnym momencie z kamienia zrobiono głowę. Pozostaje również pewnego rodzaju wątpliwością, czy apostoł Piotr był założycielem kościołów w różnych miejscach. Właściwie można mówić, i są pewne historyczne wskazania mówiące o tym, że apostoł Piotr był założycielem kościoła w Antiochii i na przykład dzisiejsza tradycja antiocheńska bardzo mocno podkreśla to, że założycielem cerkwi w Antiochii był apostoł Piotr. Znamy tradycję rzymską bardzo dobrze, mówiącą o tym, że założycielem cerkwi w Rzymie był apostoł Piotr. Apostoł Piotr raczej nie był założycielem cerkwi w Antiochii. Był w Antiochii, wiemy o tym, apostoł Paweł o tym mówi, natomiast już zanim on tam dotarł, cerkiew funkcjonowała. I dlatego też pierwsi chrześcijanie, właściwie pierwsi, może inaczej powiem, wierzący w Chrystusa właśnie w Antiochii zaczęli nazywać się chrześcijanami. Druga, więc jest jeszcze też informacja i historyka Eusebiusza z Cezarei, który mówi o tym, że założycielem cerkwi był apostoł Piotr. A więc te informacje historyczne są, ale one są raczej wątpliwe. A więc tak samo jeśli chodzi o apostoła Piotra w Rzymie. Również nie mamy wyraźnych świadectw, które są zawarte w Piśmie Świętym, mówiących o tym, że apostoł Piotr założył Kościół w Rzymie. Są to informacje, które są późniejsze, pochodzące mniej więcej z drugiej połowy II wieku, a więc 150 rok, 180 rok. Może jeszcze

0: To jednak wrócę do tych interpretacji kluczy Piotrowych. Więc jeśli mamy trudności w określeniu założenia i pierwszej roli apostoła Piotra, czy jest kamieniem, czy jest głową, to raczej nie ma trudności w odczytaniu posługi kluczy Piotrowych, które nadal trwają w Kościele, w Cerkwi. I tutaj odniosę się też jeszcze do jednego niecytowanego ojca Cerkwi, Cypriana, świętego Cypriana z Kartaginy, który był łacińskim ojcem zachodnim Cerkwi, który bardzo mocno podkreślał pierwszeństwo Kościoła rzymskiego i który właściwie pierwszy chyba zwrócił uwagę bardzo mocną na wyrażenia, na słowa Ty jesteś Piotr i na tym kamieniu zbuduję moją cerkiew i tak dalej. Cyprian z Kartaginy mówi, że te słowa odnoszą się do każdego biskupa. Każdy biskup w swojej cerkwi jest kamieniem. Cyprian miał problem z pewnym buntem w swojej diecezji i bardzo mocno podkreślał, że łączność z biskupem jest rzeczą nieodzowną. Dlatego też on wskazywał, że każdy biskup, który jest w cerkwi, i rzymski, i kartagiński, i Cezarei, i Lyonu, jest Piotrem w swojej obrębie, w swojej diecezji, można tak powiedzieć. I to jemu przysługuje prawo związywania i rozwiązywania. A więc tutaj mamy do czynienia z bardzo taką charakterystyczną interpretacją i która w jakiś sposób absolutnie zaistniała w naszej świadomości i w naszym życiu. W żaden sposób Cyprian gdyby nie negował pierwszeństwa Cerkwi Rzymskiej, podkreślał, tak, że jeśli każdy biskup jest Piotrem w swojej diecezji, to Piotr, to cerkiew rzymska jest bardziej Piotrowa niż inne, bo ta, on mówił, prawda, była założona przez samego Piotra. Ale w żaden sposób nie wskazywał i nie mówił, wręcz przeciwnie, o władzy jurysdykcyjnej. A więc pierwszeństwo apostoła Piotra nie należy upatrywać z władzą nad apostołami i Pismo Święte takiej informacji nam nie daje. I tutaj, prawda, już przedłużymy ten wątek dotyczący udania się apostoła Pawła, Piotra gdzie indziej, tak, i gdzie on był, my dokładnie nie wiemy. Nie mamy jasnej informacji, że udał się on do Rzymu. Ta informacja pochodzi mniej więcej z końca wieku II, z lat 180, 190, od świętego Ireneusza, który mówi, że apostoł Piotr wyraźnie założył kościół w Rzymie i tam miał swoich następców. Ireneusz z Lyonu bardzo również wysoko cenił biskupa Rzymu, wskazywał na jego wartość i z nim się trzeba zgadzać. To, że apostoł Piotr był w Rzymie, my wiemy. Wiemy to z listu jego, który on napisał. To jest pierwszy list Piotrowy, pisany z Rzymu. On nazywa Babilonu i nazywa tam siebie współprezbitrem. Pisze list powszechny i nie pisze jako głowa kościoła, a pisze synprezbiteros, współprezbiter. A więc w starożytnej cerkwi używano słów albo prezbiter, albo biskup, i to były synonimy, ten, który przewodził wspólnocie. I tutaj on nazywa siebie współprzewodniczącym, pisząc ten list. W takim razie możemy zadać pytanie, kto założył kościół w Rzymie. Tradycja mówi o Piotrze i my ją absolutnie przyjmujemy. I jeśli zerkniemy do naszych tekstów liturgicznych, to my zobaczymy, że rzeczywiście jak gdyby to założenie cerkwi rzymskiej przydaje się Piotrowi. Bardziej ono jest symboliczne, dlatego że tych dowodów nie mamy, a właściwie też pojawiają się pewne wątpliwości związane z okolicznościami innych zdarzeń. Chodzi tutaj o listy apostoła Pawła, list do kościoła w Rzymie. Tak? Jest to jeden z ważniejszych listów apostoła Pawła, który pisze on do którego z kościołów, w tym wypadku do Rzymu. Ten list był pisany około roku 59-60, a więc w tym okresie, kiedy apostoł Piotr był w Rzymie. I co się okazuje? Apostoł Paweł w liście do Rzymian w żaden sposób nie nawiązuje do tego, że tam jest apostoł albo był apostoł Piotr. I to, prawda, rodzi nasze pewne pytania. Dlaczego? Apostoł Paweł znał Piotra dobrze, spotykał się z nim. Nie często, ale doskonale znał. Pisząc list do Rzymian, mówi, że wasza wiara znana jest dobrze na całym świecie. Skąd wiara przyszła do Rzymu? My dokładnie tego nie wiemy. Prawdopodobnie właśnie Żydzi z Rzymu, którzy uczestniczyli w święcie Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie, tą wiarę przynieśli i tą wiarę rozwinęli. Rzeczywiście Rzym był miastem wielkiej wiary, wielu męczenników i wielkiej cerkwi rzymskiej. A więc pierwsza sprawa, która budzi wątpliwości, to to, że apostoł Paweł w żaden sposób nie wspomina o apostole Piotrze, który powinien w tym czasie być w Rzymie, prawda? A znał cerkiew rzymską, pozdrawia szereg osób, które tam były, ani słowa nie ma o Piotrze. Poza tym druga taka zagadka to listy apostoła Pawła, tak zwane więzienne. Apostoł Paweł przez kilka lat był więziony w Rzymie i tam też zginął. Apostoł Piotr też zginął w Rzymie. A więc będąc więziony w Rzymie, napisał cztery listy, które są nazywane listami więziennymi. Jest to list do Efezjan, list do Kolosan, list do Filipian i do Filemona. Apostoł Paweł przez kilka lat był w Rzymie i w tych listach pisanych do różnych cerkwi również żadnej wzmianki nie ma o Piotrze. A więc tutaj się rodzi pytanie, w jaki sposób Paweł pominąłby tak wielkiego i ważnego apostoła. A więc jeśli chodzi o ten wątek związany właśnie z sukcesją, z przewodzeniem cerkwi w Rzymie przez apostoła Piotra, on pozostaje raczej symbolicznym i w żadnym wypadku nie odrzucany przez cerkiew, powtarzany i nauczany, tak? I jeśli w starożytnej tradycji mówiono, że apostoł Piotr był przeszło 30 lat biskupem Rzymu, prawda, to dzisiejsza tradycja zachodnia już nie troszeczkę w jakiś sposób mówi, że był mniej. Jeden z uczonych prawosławnych teologów, jest Nikolaj Afanasiew, mówi, że jeśli apostoł Piotr był chociażby kilka miesięcy w Rzymie albo kilka tygodni, to i tak trzeba go uważać za biskupa Rzymu. To jest jak gdyby zgodne byłoby z tradycją. Natomiast jeśli chodzi o ten wątek dogmatyczny, tutaj trzeba byłoby już go rozpatrywać inaczej. W każdym bądź razie apostoł Piotr zajmuje rzeczywiście pierwsze miejsce wśród apostołów. Na kartach Ewangelii jest bardzo często wspominany. Natomiast jeśli chodzi o późniejszą sukcesję związaną z apostołem Piotrem, sprawa już taka nie jest jasna i nie jest jednoznacznie interpretowana.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Za nami wykład ojca Andrzeja Kuźmy na temat postaci apostoła Piotra i interpretacji jego pierwszeństwa w nauczaniu ojców cerkwi. A na naszej antenie już za kilka minut, punktualnie o godzinie 20, czeka nas powtórka serwisu informacyjnego, a zaraz po nim wysłuchamy premierowego odcinka audycji profilaktycznej, w którym usłyszymy o specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos diecezji białostocko-gdańskiej.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy poniedziałek, 6 lipca według nowego stylu i 23 czerwca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Szósty tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Cerkiew wspomina dzisiaj świętą męczennicę Agrypinę, męczenników Eustachiusza, Gajusa, Prowiusza, Urbana i innych, świętego Germana, biskupa Kazania, a także wychwalamy Matkę Bożą w jej włodzimierskiej ikonie. Przed mikrofonem Paulina Bojarska. Zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. Dzisiaj w wiadomościach powiemy o Akademii Prysłużników w Monasterze w Jabłecznej, o organizowanej pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Kostomłotów, a także o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Zaleszan. W dniach 1-4 lipca w Monasterze Świętego Onufrego w Jabłecznej odbyła się Akademia Prysłużników, w której uczestniczyli chłopcy przysługujący w cerkwiach diecezji warszawsko-bielskiej oraz innych diecezji. Celem spotkania było pogłębienie wiedzy liturgicznej, zdobycie praktycznych umiejętności służby przy ołtarzu oraz wspólne przeżywanie modlitwy i życia we wspólnocie. Program Akademii obejmował codzienne nabożeństwa, pracę na rzecz monasteru oraz wykłady i zajęcia praktyczne. Filip Dubieniecki przybliżył uczestnikom przebieg boskiej liturgii oraz rolę prysłużnika podczas nabożeństw. Natomiast ojciec Łukasz Koleda mówił o duchowym wymiarze służby przy ołtarzu, podkreślając znaczenie modlitwy, pokory i odpowiedzialności. Zwieńczeniem wydarzenia była sobotnia święta liturgia pod przewodnictwem ojca archimandryty Piotra. Uczestnicy mieli okazję wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, a po wspólnym posiłku podsumowali kilka dni spędzonych w Jabłecznej, dziękując gospodarzom monasteru za gościnność i wspólną modlitwę. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku serdecznie zaprasza na organizowaną pielgrzymkę autokarową do Kostomłotów w Dniu Pamięci Świętego Serafima Sarowskiego. W programie 1 sierpnia o godzinie 5 rano zaplanowany odjazd, o godzinie 8.30 akafist, o godzinie 10 liturgia, procesja oraz wspólny posiłek, natomiast planowany powrót, przyjazd do Białegostoku około godziny 17. Wszelkie informacje oraz zapisy, które trwają do 25 lipca, dostępne są pod numerami telefonów 883 772 000 lub też 503 130 337. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku organizuje również pielgrzymkę autokarową do Zaleszan na uroczystości święta Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej w dniu 25 lipca. W programie o godzinie 7 rano wyjazd, o godzinie 8.30 akafist, o godzinie 10 liturgia z procesją, a planowany powrót, przyjazd do Białegostoku około godziny 15. Zapisy trwają do 20 lipca pod numerami telefonów 883 772 000 lub też 503 130 337.

0: Coraz więcej osób, niezależnie od wieku i sytuacji życiowej, zmaga się z różnego rodzaju uzależnieniami i ich konsekwencjami. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, edukacja oraz wiedza o tym, gdzie szukać profesjonalnej pomocy. Już teraz zapraszamy do wysłuchania pierwszego, premierowego odcinka audycji profilaktycznej w tym sezonie. W dzisiejszym programie czeka nas rozmowa z koordynatorkami specjalistycznych placówek wsparcia dziennego Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos diecezji białostocko-gdańskiej. A program przygotowała dla Państwa Katarzyna Waśkowska.
1: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
2: Nie każdy, kto mierzy się z trudną sytuacją w domu, wie, gdzie szukać pomocy. Tymczasem wokół nas działają miejsca, które każdego dnia wspierają dzieci, młodzież i całe rodziny, pomagając im przejść przez trudne chwile i odzyskać poczucie bezpieczeństwa.
3: O tym, jak wygląda taka pomoc w praktyce, porozmawiam dziś z naszymi gośćmi. Są nimi pani Magdalena Jarosz, kierownik specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Eleos przy ulicy Świętego Proroka Eliasza w Białymstoku. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Oraz pani Katarzyna Kozłow, kierownik specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Eleos przy ulicy Warszawskiej. Witam.
4: Dzień dobry.
3: Zacznijmy od przedstawienia samej placówki. Proszę opowiedzieć, czym zajmuje się Państwa placówka i jaka jest jej główna misja.
4: Może zaczniemy od tego, że nasze placówki są jedną z takich gałęzi Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia diecezji białostocko-gdańskiej. Jednym właśnie z takich zadań i celów, które są taką misją naszego właśnie ośrodka, jest prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego. Ogólnie w Białymstoku mamy 5 placówek naszych, które mieszczą się w różnych miejscach w Białymstoku. Mamy 2 placówki, które mieszczą się na Dojlidach, to jest przy ulicy Dojnowskiej oraz Eliasza. Mamy również 2 placówki w centrum, jedna z nich się mieści na ulicy Świętego Mikołaja oraz Warszawskiej. Oraz ostatnią z naszych placówek jest to placówka, która jest na osiedlu TBS-y, dokładnie na ulicy Pietkiewicza. To jest jedna z jakby z gałęzi, tak, naszego ośrodka, bo jeszcze mamy również inne, natomiast tutaj jakby spotkaliśmy się, żeby porozmawiać gdzieś tam o naszych placówkach, więc bardziej tutaj jakby rozwiniemy ten temat.
5: Jako specjalistyczne placówki wsparcia dziennego, tak naprawdę na co dzień pracujemy z dużą liczbą dzieci i młodzieży, którym staramy się zapewnić takie bezpieczne, stabilne środowisko, ponieważ nasze dzieciaki wychowują się w trudnych środowiskach rodzinnych, w takich, gdzie jest alkoholizm, gdzie jest przemoc, różnego rodzaju trudności i też inne uzależnienia też behawioralne. I my jako placówki staramy się im dać taką alternatywę bezpiecznego, stabilnego, przewidywalnego środowiska, tak, z wychowawcami, którzy na co dzień starają się ich wspierać, tak, by mogli gdzieś się dalej rozwijać.
3: Skoro wiemy już, czym zajmuje się Państwa placówka, chciałabym zapytać o konkretne formy pomocy. Jakie wsparcie oferują Państwo dzieciom i młodzieży?
4: W naszych placówkach mamy szereg różnych działań, które prowadzimy. Są to przede wszystkim zajęcia socjoterapeutyczne, bo na tym też gdzieś tam w dużej mierze się skupiamy. Ale oprócz tego mamy szereg również zajęć, które są związane z zainteresowaniami, potrzebami naszych wychowanków, gdyż w placówce prowadzimy zajęcia i teatralne, muzyczne, sportowe, tak? Jakby to, co gdzieś tam też dzieci naszych interesuje. Teraz obecnie prowadzimy też projekt wiek, gdzie mamy zajęcia z treningu umiejętności społecznych oraz zajęcia psychoedukacyjne, a także jakby z spotkania z psychologiem indywidualnym oraz jakby takie, gdzie rodziny mogą również jakby uczestniczyć w tych zajęciach. Ważnym również aspektem jest wyrównywanie braków edukacyjnych, reedukacja i odrabianie lekcji, dlatego że nasze dzieciaki mają z tym bardzo dużą trudność. Często są to też dzieci, które powtarzają klasę, więc dla nas to też jest gdzieś tam priorytet, żeby w jakiś sposób trochę podgonić te zaległości szkolne i jakby też dzieciom pomóc.
5: Myślę, że ważną kwestią jest tutaj także organizacja czasu wolnego naszym dzieciakom i zapewnienie im takich wizyt w różnych placówkach kulturalnych, sportowych, ponieważ na co dzień w rodzinach naszych dzieci jest mało środków finansowych na tego typu atrakcje. Dzieciaki często w okresie wakacyjnym zostają w domach, nie mają możliwości gdzieś wyjechania, gdzieś dalej zobaczenia nawet innych miast czy tak zakątków w Polsce, więc staramy się jakby urozmaicić im ten czas wakacji w mieście i również ferii zimowych. I to, co ważne, to także wspieramy ich, jeśli chodzi o takie podstawowe potrzeby, typu nawet ten ciepły posiłek, jakieś przekąski w ciągu dnia, tak? Bo dzieciaki nie zawsze jedzą te posiłki w szkołach i jak przychodzą do nas, to mają jakby możliwość tego, tak? Żeby coś tam przekąsić i nabrać sił.
3: Wiemy już, jaką pomoc oferują Państwo podopiecznym. A jak wygląda ich codzienność?
4: Dzieci przychodzą do nas, do placówki zazwyczaj po szkole, po swoich lekcjach i dla nas tutaj takim priorytetem jest, tak jak wcześniej już koleżanka wspomniała, wydanie też tego posiłku, tak, żeby mogły jakby też z tego skorzystać. Zaraz potem mamy właśnie ten taki czas na to, żeby gdzieś przygotować się do tej szkoły na kolejny dzień, czyli odrabianie lekcji, tak, wyrównywanie tych braków edukacyjnych. Mamy też różnego rodzaju gry, zabawy, tak, też integracyjne. Mamy też również przestrzeń w ciągu dnia, która jest poświęcona naszym zajęciom, tak, i tak jak już wcześniej wspomniałam, czy są to zajęcia sportowe, teatralne, muzyczne, kulinarne, zajęcia rękodzielnicze. Tak jakby to wszystko jest też gdzieś tam związane właśnie z potrzebami naszych wychowanków, ale również jakby z ich zainteresowaniami, bo też warto wspomnieć, że mamy dzieciaki w różnym wieku, tak? Bo mamy dzieci, które mają i 5 lat, w niektórych nawet placówkach mamy młodsze, tak, już takie nawet przedszkolne dzieci, które mają 4 latka, ale również też mamy jakby nastolatki, tak, mamy 13, 14, 15 latki i jakby te zajęcia, tak, które my oferujemy, chcemy, żeby też były dostosowane zarówno do ich potrzeb, jak i również do wieku. Też między innymi nasze zajęcia socjoterapeutyczne są również podzielone właśnie na grupy, młodszą i starszą, gdzie właśnie to jest zupełnie jakby inna też taka struktura i inne działanie, kiedy jakby pracuje się z grupą młodszą i co innego one potrzebują, tak? A co innego też jest ważne dla grupy starszej i stąd też właśnie między innymi też podział. Zaraz potem też mamy właśnie ten gorący posiłek, o którym wcześniej wspomnieliśmy, bo to też jest ważne, tak? To zapewnienie takiego wsparcia, ale też takiej potrzeby, gdzie te dzieci właśnie często też nie mają tego posiłku w swoim domu, tak? Czasem nawet nie mają też wykupionych obiadów w szkole, więc nasze placówki są jednym z miejsc, gdzie właśnie ten gorący posiłek otrzymują, tak? I czasami jest tak, że nawet jeżeli coś nam zostanie, tak, to też przekazujemy i te dzieciaki bardzo chętnie biorą, tak? One biorą dla swojego młodszego rodzeństwa, czasem dla rodziców, którzy niestety nie są do końca wydolni wychowawczo, też mają problemy gdzieś tam materialne, ekonomiczne i nie zawsze ich stać nawet na to przysłowiowe jedzenie, tak?
5: I na samym końcu już po tym gorącym posiłku próbujemy sobie domknąć dzień, czyli najpierw sprzątamy, tak, i budujemy w dzieciach taką odpowiedzialność za wspólne miejsce, żeby każdy miał jakąś swoją działkę do tego, żeby zadbać o naszą przestrzeń. I domykamy dzień w postaci takiej krótkiej rozmowy, tak, na temat tego, co nam się dzisiaj udało, co się przydarzyło. Jakby mówimy o swoich emocjach, tak, żeby dzieciaki wychodząc z naszych placówek miały takie poczucie, że okej, zakończyliśmy dzisiaj dzień, było fajnie, były sukcesy, było coś, co nam się udało, a jeśli nawet nie, no to jutro też jest dzień i możemy coś tam naprawić, tak? I na tym kończymy. Dzieciaki się rozchodzą.
3: A jakie znaczenie mają dla dzieci takie miejsca jak specjalistyczne placówki wsparcia dziennego Eleos?
4: Ja myślę, że to, że te placówki są, tak, to jest dla nich coś ważnego, tak? Często one, nasze placówki, traktują trochę jak drugi dom, tak? One nawet czasami nawet o tym też mówią, tak? Że one się czują tutaj dobrze, tak? I jeżeli my widzimy, że im jest dobrze, tak? Że o tym mówią głośno, to my jesteśmy z tego najbardziej szczęśliwi, tak? Więc to jest gdzieś tam takim ważnym też priorytetem, tak?
5: Często jest to drugi dom, w którym są jasne zasady, tak? W którym nie ma krzyku, tej niepewności, chaosu, w którym jest bardzo duża przewidywalność, a to daje dzieciom ogromne poczucie bezpieczeństwa. I myślę, że warto tutaj podkreślić, że nasze dzieciaki, poprzez to, że uczestniczą, tak, w naszych działaniach, w naszych placówkach, spotykają takich dorosłych, tak zwanych mądrych, dobrych dorosłych, którym okazuje się, że mogą zaufać, bo bardzo często jest tak, kiedy przychodzą na początku, mówią o tym, że nie wiem, wychowawcy czy inne osoby dorosłe, wszystkie są takie same. Ze strony tych dorosłych może ich spotkać jakaś krzywda. Nie można nam ufać, tak? Natomiast po iluś tam miesiącach pracy okazuje się, że gdzieś tam te fałszywe przekonania znikają i zaczynają nam ufać, więc to ma ogromne znaczenie już później też pod kątem budowania takiej odporności psychicznej i też budowania swojego takiego dorosłego życia w przyszłości.
3: Za funkcjonowaniem takiego miejsca stoją przede wszystkim ludzie. Jaką rolę odgrywacie wy, wychowawcy i opiekunowie, w codziennym funkcjonowaniu placówki?
5: Myślę, że my jako pedagodzy, wychowawcy, jesteśmy dla naszych dzieciaków takimi stabilnymi i przewidywalnymi przewodnikami, tak? Życzliwymi, takimi, którzy starają się im pokazać świat z każdej perspektywy, tak? Pokazać im to, że może być fajnie, w pewnym miejscu może być dobrze i nie spotka ich w naszych placówkach coś złego, tak?
4: Ja myślę, że oprócz też wychowawców, ważną też rolę odgrywają wolontariusze. Myślę, że co prawda nie mamy ich gdzieś tam w naszych placówkach dużo, ale to są też bardzo ważni ludzie, tak? I oni też dla naszym wychowankom też pokazują, tak, swoimi postawami, swoim zachowaniem takie dobre, tak, takie wzorce, tak, z których gdzieś tam mogą czerpać. Czasami też traktują ich jak takich starszych braci, tak, którzy gdzieś tam prowadzą ich, powiedzmy w ten lepszy trochę świat, w te lepsze trochę to środowisko, tak.
5: Myślę, że bardzo często stajemy się takimi mediatorami w różnych konfliktach rówieśniczych, bo tych konfliktów jest naprawdę dużo, więc w tej kwestii pomagamy też dzieciakom. Staramy się też być powiernikami ich sekretów, tych trudności, które w sobie noszą. Często jest tak, że jak dziecko przychodzi do świetlicy, to widzimy, że niesie już ze sobą ten bagaż, ten plecak, ale nie ten edukacyjny, tylko ten emocjonalny i że tam już wszystko w środku buzuje, tak? Więc tak naprawdę my stajemy się już od pierwszego momentu wejścia do świetlicy dla tych dzieciaków takimi osobami, którym mogą wszystko powiedzieć, zrzucić te emocje, nieraz bardzo trudne i ciężkie. Dowiadujemy się też wielu tak jakby rzeczy, które ich spotykają i które niosą ze sobą ogromny ciężar. Więc tak naprawdę jest to dla nich, ma to dla nich bardzo duże znaczenie, tak?
4: To nie jest tak, że nasze dzieci, tak, pochodzą pochodzące właśnie z takich trochę trudniejszych rodzin, przychodzą od razu i jakby opowiadają o swoich problemach. Czasem jest tak, że my potrzebujemy bardzo dużo czasu, tak, na to, żeby te dzieci cokolwiek powiedziały, na to, żeby cokolwiek, żeby otworzyły się, żeby w ogóle zaczęły mówić o swoich emocjach, o swoich problemach. I myślę, że tutaj ta rola tego wychowawcy, tak, opiekuna, wolontariusza jest gdzieś tam bardzo ważna. I naprawdę czasem w nas też potrzebujemy dużo cierpliwości, żeby to dziecko, które do nas przychodzi, jakby otworzyło się, tak, i zaczęło gdzieś tam mówić, co go tam doskwiera, gdzieś tam w środku. I dla nas też jest takim chyba dużym sukcesem to, że ono zaczyna cokolwiek mówić, tak? Bo są dzieciaki, które są bardzo też zamknięte w sobie, nieśmiałe. One są z bardzo ogromnym bagażem różnych doświadczeń. Myślę, że nie jeden dorosły czasem w swoim życiu nie ma tyle, co nasi wychowankowie. I dla nas myślę, że to też jest taki duży sukces, to, że te dzieci zaczynają małymi kroczkami mówić cokolwiek. I myślę, że to jest gdzieś tam bardzo ważne. I na to też w dużej mierze stawiamy. Bo po prostu one tego nie mają w domu. I to, że są takie miejsca, to myślę, że to jest gdzieś tam bardzo ważne, tak?
3: Każda działalność niesie ze sobą również wyzwania. Z jakimi trudnościami spotykają się panie najczęściej w swojej codziennej pracy?
5: Myślę, że jednym z takich wyzwań jest trudność w motywowaniu naszych rodziców do jakiejkolwiek zmiany. Często podjęcie przez nich terapii albo chociażby pierwszej takiej wizyty u psychologa czy terapeuty jest to tak trudne dla nich wyzwanie, że zazwyczaj tego nie podejmują. No i tutaj napotykamy taki opór i jest bardzo ciężko współpracować z dzieckiem, jeśli nie ma tej współpracy ze strony jego rodziny, tak? Jest to bardzo ważne, dlatego stawiamy na to, by spotykać się z naszymi rodzicami, rozmawiać z nimi, motywować i pokazywać im, że tak naprawdę to od nich zależy, czy ich dziecko będzie w stanie, tak, wykaraskać się z tych swoich problemów, kłopotów i doprowadzić, tak, do tego, by rozwijało się prawidłowo, harmonijnie pod względem emocjonalnym, czy społecznym, czy psychicznym.
4: Trzeba też dodać, że często ci rodzice też nie mieli prawidłowych wzorców w swoim życiu, tak? I oni też jakby pochodzą z rodzin bardzo trudnych i też nie wiedzą dokładnie, tak, jakby jak pomóc temu swojemu dziecku, tak? Nie mają też takich też wzorców i dla nich to jest też bardzo, bardzo trudne. Dlatego też myślę, że to, że nawet w swoich placówkach mamy takie spotkania edukacyjne rodzicom, tak, gdzie poruszamy naprawdę wiele ważnych kwestii, tak, dotyczących i wychowania, ale też zagrożeń, tak, bo też dużym zagrożeniem są i hejtowanie w internecie, tak, przemoc ogólnie, tak, rówieśnicza, agresja. I jakby też staramy się tym rodzicom uświadomić, pokazać, z jakimi też trudnościami może się zmagać ich dziecko i w jaki sposób też moglibyśmy wspólnie, bo myślę, że to jest też ważny aspekt, żeby to też robić wspólnie, bo myślę, że czasem jest tak, że łatwiej jest dziecku coś może też powiedzieć, wytłumaczyć, ale jeżeli on wraca do swojego środowiska i powiela dalej te wzorce, to jest to bardzo trudno zniwelować, dlatego jakby współpraca między rodzicami, tak, i ja też myślę, że też nawet specjalistami, bo też jakby pracujemy z różnymi osobami, z różnych, z psychologami, tak, z psychiatrami, tak, i jakby to, że jakby wspólnie możemy opracować jakiś plan działania, tak, to w dużej mierze właśnie im też może pomóc, bo oprócz tego my również pracujemy z różnymi ośrodkami, tak, bo pracujemy i z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, tak, z kuratorami, z asystentami rodziny, bo czasami jest tak, że nasze dzieci są również kwalifikowane, przyprowadzane, tak, właśnie przez służby. Czasem same też chcą, tak, jakby uczestniczyć w naszych zajęciach i być jakby wychowankami naszych placówek, ale czasem jest też tak, że no jakby są oddelegowane przez kuratorów. Gdzieś tam te wyższe służby jakby wręcz trochę nakazują, tak, żeby po prostu one uczestniczyły w takich zajęciach, tak.
5: Myślę, że tutaj pod kątem tej współpracy ze specjalistami takim istotnym wyzwaniem jest też to, by naszym dzieciakom zapewnić tą indywidualną opiekę psychologiczną. Pierwszą taką jakby trudnością jest to, by rodzicom uświadomić, że chodzenie do psychologa, do psychoterapeuty, tak, nie jest niczym wstydliwym, niczym złym, nie świadczy to o tym, że rodzice popełnili, nie wiem, szereg błędów, czy że są od razu stygmatyzowani, tak, w ich domach i na osiedlach, tylko wręcz przeciwnie, to jest wyraz ogromnej troski o dziecko, to jest wyraz ogromnej odwagi, by zaprowadzić swoje dziecko do specjalisty, który po prostu może mu pomóc, tak? Więc tutaj tak naprawdę my teraz mamy furtkę fajną, ponieważ prowadzimy taki projekt, w którym mamy indywidualną opiekę mobilnego psychologa i nasze dzieciaki mogą korzystać ze wsparcia tak naprawdę na bieżąco. Pojawia się jakaś trudność, jesteśmy w stanie skontaktować się z psychologiem, z rodzicami, tak i wspólnie określić jakoś ten plan indywidualnej pomocy, więc jest to ogromne wsparcie. Natomiast nie wiemy, co będzie dalej, kiedy te wsparcie się skończy, projekt się skończy, tak? Tak naprawdę no jest to ogromne wyzwanie, by zachować tą ciągłość, tak, tego wsparcia.
4: Ja myślę, że też takim wyzwaniem jest również zapewnienie takiego stabilnego finansowania, tak, naszych placówek. My ogólnie piszemy projekty, tak, jesteśmy jakby finansowani przez Urząd Miasta, za co też bardzo gdzieś tam serdecznie dziękujemy, bo od wielu lat jakby tutaj urząd nas bardzo mocno wspiera.
5: Mamy również wsparcie ze strony Kulczyk Foundation oraz Polskiej Akcji Humanitarnej, które na co dzień od wielu lat starają się zapewnić ciepłe posiłki naszym dzieciakom. Poza tym możemy liczyć na pomoc ze strony wielu darczyńców i osób prywatnych z Białegostoku i okolic.
4: Takim też dużym wyzwaniem jest również właśnie budowanie tego zaufania wśród rodzin, które właśnie znajdują się w tej trudnej sytuacji życiowej. Przede wszystkim motywowanie ich do korzystania właśnie z oferowanego wsparcia. Praca z dziećmi, które często doświadczyły trudnych przeżyć, przede wszystkim od nas wymaga bardzo dużej też cierpliwości, empatii i takiego profesjonalnego podejścia.
5: Tak, i myślę, że właśnie tutaj, jeśli mogę dodać, to jest bardzo ważne, tak, i to jest tak naprawdę fundament, bo nie możemy zapominać też o tym, że na co dzień wychowawcy pracują z trudnymi przeżyciami, naprawdę, często traumatycznymi, i tak naprawdę my sami też musimy dbać o swoją higienę psychiczną.
4: Mamy właśnie też w projekcie, o którym wcześniej wspomniałyśmy, taką formę właśnie superwizji. To wszystko, gdzie w nas też wiele tych emocji i tych rzeczy siedzą, które opowiadają nam dzieci, tak? My też możemy się trochę odwentylować, my też możemy o tym powiedzieć i dla nas to też jest takie dobre, zdrowe, tak? Bo tłumienie i przechowywanie w sobie tych wszystkich takich złych rzeczy, tak? Emocji nie jest też zdrowe dla naszego takiego dobrostanu psychicznego, więc to, że mamy taką możliwość uczestniczenia właśnie w superwizji, tak, to są spotkania właśnie wychowawców pod czujnym okiem specjalisty, tak, który gdzieś tam pomaga nam odwentylować się od tego wszystkiego.
5: Pomaga i też pokazuje jakieś kierunki działań, pomysły, gdzieś nas motywuje, pokazuje kierunki, w których możemy iść w pomocy tym dzieciom i tym rodzinom, co jest bardzo ważne, bo nieraz zderzamy się z przysłowiową ścianą, tak, i stajemy tak naprawdę przed jakimś trudnym problemem, nie wiemy, w którą stronę podążyć, tak, więc takie spotkania na pewno dają nam jakieś możliwości i chętnie z tego korzystamy na co dzień.
6: Patrząc na tak szeroką działalność, chciałabym zapytać, z czego są Panie najbardziej dumne?
5: Największą dumą napawają nas sukcesy naszych podopiecznych, ale nawet takie malutkie i drobne, chociażby to, że dziecko przyjdzie, się uśmiechnie, albo widzimy, że my zyskujemy jego zaufanie. i jest w stanie się otworzyć, powiedzieć coś więcej, tak? I to jest ogromny sukces, myślę, że dla nas na co dzień. Też takie rzeczy jak otrzymanie promocji do następnej klasy bardzo nas cieszą, bo wiemy, że ta praca, to codzienne siedzenie z nimi, odrabianie lekcji miało sens i rzeczywiście nadrobili swoje zaległości, otrzymali tą promocję do kolejnej klasy. To jest bardzo motywujące. Bardzo cieszy nas to, kiedy dzieciaki po iluś tam latach przychodzą do nas do świetlicy, odwiedzają nas i opowiadają o tym, co im się w życiu udało, ale też o tym, co się nie udało, tak? I często też próbują się nas poradzić. Proszę pani, co możemy zrobić tutaj, gdzie pójść, co, w jakim kierunku mogę gdzieś tam dalej się rozwijać, tak? Pani mnie zna. Więc no jest to bardzo fajne i też pokazuje, że ta praca ma głęboki sens i daje nam ogromną satysfakcję. Myślę, że dzięki temu jesteśmy w stanie przychodzić kolejnego dnia do pracy i mieć tą energię, by pomagać kolejnej i kolejnej osobie, tak?
4: Moim takim indywidualnym, taką radością, tak, jest to, że moja placówka znajduje się w blokach socjalnych przy ulicy Świętego Proroka Eliasza i dla mnie takim dużym sukcesem jest to, kiedy mój zespół, tak, jest w stanie, bo pracujemy też jakby zespołem, zmienić trochę w tym dziecku takiego nastawienia i niekoniecznie jakby przekazywania tego, co dają im też jakby rodzice, tak? To, że oni na przykład w sobie zmienią taką specyfikę tego, że faktycznie dam radę, poradzę sobie, niekoniecznie będę postępować tak jak moja mama czy mój tata, tak? Spróbuję coś zmienić. Mamy takie też przypadki i to jest gdzieś tam takim wielkim sukcesem to, że dziewczyny jakby gdzieś tam wyszły z tego środowiska, tak? Gdzie założyły zdrowe rodziny, tak? Gdzie urodziły dziecko, gdzie poszły do pracy, gdzie mają też swoją firmę, rozwijają się i zmieniły swoje życie, tak? Więc jakby to jest takim też sukcesem. Sukcesem jest to, że dzieci, które już mają powiedzmy te 16 lat, 17, przychodzą też jako wolontariusze, tak? Że czują się w tych naszych placówkach bezpiecznie, czują się dobrze, tak? Jest im tam dobrze i chcą też dalej pomagać, tak? Więc to, co gdzieś tam nam się udało zaszczepić wcześniej, tak? W tych dzieciach, one też chcą pokazać swoim tym młodszym kolegom i koleżankom, więc myślę, że to też są gdzieś tam takie sukcesy. Jednym z tych sukcesów jest to, że w ogóle nam się uda namówić jakąkolwiek rodzinę na jakąś terapię, tak? Na jakąś taką formę, gdzie oni będą mogli zmienić swoje troszeczkę życie, tak? Więc takimi małymi kroczkami, tak, myślę, że my gdzieś tam do tego dążymy, tak, i próbujemy. I jeśli to się iści i ziszcza, no to jesteśmy naprawdę z tego bardzo, bardzo szczęśliwe i zadowolone.
6: Na zakończenie chciałabym zapytać o kwestie praktyczne. Gdzie mogą zgłosić się osoby, które potrzebują pomocy lub chciałyby zaangażować się w działalność Państwa placówki?
4: Myślę, że taką kluczową stroną, tak, gdzie możemy uzyskać wszystkie informacje dotyczące zarówno adresów, maili, telefonów, jest nasza strona www.eleos.pl. Prowadzimy również stronę na Facebooku i tam również możemy dowiedzieć się o naszej działalności.
5: Warto też zgłosić się osobiście do jednej z siedzib naszych placówek przy ulicy Świętego Mikołaja, Pietkiewicza, Warszawskiej, Świętego Proroka Eliasza oraz Dojnowskiej.
6: Bardzo dziękuję za rozmowę i za przybliżenie nam działalności Państwa placówki. Mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie więcej osób dowie się, gdzie szukać wsparcia i jak ważne są takie miejsca. Przypomnę, że moimi gośćmi były dziś pani Magdalena Jarosz, kierownik specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Eleos przy ulicy Świętego Proroka Eliasza w Białymstoku oraz pani Katarzyna Kozłow, kierownik specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Eleos przy ulicy Warszawskiej. Dziękuję.
4: Dziękujemy.
1: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej.
7: W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.

Za nami pierwszy premierowy odcinek audycji profilaktycznej, w której rozmawialiśmy z koordynatorkami specjalistycznych placówek wsparcia dziennego Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos diecezji Białostocko-Gdańskiej. A materiał przygotowała Katarzyna Waśkowska. A my zbliżamy się już, drodzy słuchacze, do końca dzisiejszej audycji, dlatego za chwilę zakończenie programu i modlitwy wieczorne.